Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

fight. Jestem w agonii, trzymam pistolet przy skroni. Szczyt moich marzeń to nie billboard, nie Olis. Skończę jak głuchy pioner polifonii. Brak samokontroli.

Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Bausa. Oni są idealni na wakacyjną trasę. Nawet w korku tak się czujesz, jakbyś jechał Bausa pasem.
1: I niech wam dzisiaj ten Bausa pas szerokością stoi.
0: Och tak.
1: W trasie i nie tylko. Ostatni piątek lipca trzeba świętować właściwie. Dzisiaj masa hitów w właściwościach chłodzących, poza oknami upał.
0: Pamiętajcie, że jak dzisiaj przyjdzie wypłata, to ma starczyć na cały miesiąc, a nie tylko na ten weekend.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Świetne są hity na maksa. To jest RMF Max, to jest lato na maksa, a jak się robi naprawdę na maksa gorąco, to wtedy podpowiadamy wam, jak przetrwać wielkie upały.
1: Przede wszystkim nie bierzcie przed snem zimnego, lodowatego prysznica. No. Zimny prysznic nie, mówią eksperci, bo przy takim zimnym prysznicu od środka ciało nam się rozgrzewa i w efekcie zamiast chłodniej jest nam tylko cieplej.
0: To Shakira wiedziała, co robi, napuszczając gorącą wodę do wanny.

0: Avicii o 6 w RMF Max, specjalnie dla tych, którzy obudzili się o świcie, żeby mieć trochę dłuższy weekend i cieszyć się piątkiem już od samego rana.
1: Dobrze to wykombinowaliście.
0: Brawo.
1: Najpierw obiad, a potem lody. Dietetycy mówią, że to jest zły pomysł.
0: No oczywiście, każde dziecko wie, że najpierw lody, a potem obiad.

0: 11 minut po godzinie 6.
1: Irek Jakubek i Asia Meł.
0: 4 dni cierpliwości i z ogromną radością wreszcie możemy odpalić piątkowy poranek na antenie RMF Max. Piątkowy poranek.
2: Tak, bo piątek oznacza, że jutro będzie sobota, potem będzie niedziela, czyli będzie, co będzie? Weekend dobrze. Będzie.
0: Ja
2: dobrze, Jakubek, piątka siadaj.
0: Ja jestem przerażony, nie? Jakubek, dobrze, siadaj, trójka. Ja byłem przerażony, że ty jak będziesz liczyć, że sobota, jutro, niedziela, pojutrze. A pojutrze, pojutrze, pamiętajcie, poniedziałek.
1: Poniedziałek. Słuchajcie,
2: Irek to powiedział.
0: Właśnie, bo chciałem powiedzieć, że nasza terapia trwała 3 lata.
2: Ale patrz, jak się są
0: skutki. Kiedy się poznaliśmy, Aśka zawsze mówiła, że poniedziałek. Po weekendzie. A teraz weekend, super.

0: tam i ty sobie, dziewczyno, leżysz teraz jeszcze w łóżeczku, leżysz sobie, a on przynosi ci kaweczkę. Tak powinno być w idealnym świecie. 17 minut po godzinie 6. Mam nadzieję, że tak wygląda wasz idealny świat o 6:17.
1: Czego sobie i wam życzę.
0: Pewnie.
1: Bardzo.
0: Ja. Zaraz ci kawkę przyniosę, Asia. Nie musisz się kłaść nawet.
1: Nie zamierzam.
0: Pan koniec żartu.

0: Dzięki bardzo. A Ewa Max.
1: Dawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Raków Częstochowa, GKS Katowice sprawiły fanom ogrom radości. Dużo o najbardziej aktualnego sportu, zawsze o pełnej. Tym razem będzie to siódma. Zostańcie blisko RMF Max, by być na bieżąco ze wszystkimi porannie ważnymi sprawami.
3: Gorąco nie tylko w sporcie było, gorąco też za oknami było i będzie jeszcze przez trochę.
0: Będzie.
3: No i co ciekawe, nie wiem, czy o tym wiedzieliście, ale okazuje się, że upał wpływa na ceny mieszkań. Bo im jest bardziej gorąco, tym mniej nam się podoba miasto, które jest gorące i tym tańsze są mieszkania.
0: Serio? No. A wiesz, jakie mieszkanie podrożało?
3: Nie.
0: Iglo. Iglo to jest eskimowska lodowa chata, to jest produkt sezonowy, a teraz jest nie sezon, no, to jest drożej.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. You can ring my
0: bell, ring my bell. Przed państwem występuje Anna Róg, chłopak z Grenlandii. Świetny numer. Akurat była foka, teraz będzie Anna Róg.

0: Do jedzenia. Shimza, fire, fire. 22 minuty i godzina 7.
1: A może zjedliście coś dobrego na tych wakacjach? Na przykład.
0: Ja jeszcze nie.
1: Bo wakacje przed tobą, wiadomo.
0: To prawda. To prawda, ale takie, żeby czekać, żeby było takie dobre, takie, żeby Wiem.
1: O.
0: Wiem.
1: Co?
0: Słuchajcie, jadłem najlepszą brędzę świata. Naprawdę to było zdarzenie mojego życia. Ja, Podhale, brędza, bang. Taki ser owczy do smarowania, jakby ktoś nie wiedział, co takiego jest. Jak słyszy brędza, to myślę, coś w pracy musiało się zdarzyć. Nie, absolutnie.
1: Od zdarzenia z tą brędzą życie Irka już nie jest takie samo. Jeżeli macie coś takiego na swoim koncie, jedliście coś tak pysznego, że nie możecie o tym zapomnieć, to oczywiście można o tym opowiedzieć głosóweczką wysłaną do RMF Max na naszym maksowym Messengerze.
0: I wjechały apetyczne nagrody do naszego magazynu, więc śmiało, śmiało, śmiało. Bierzcie SMS-a i jedzcie, i przepraszam, głosóweczkę, i jedzcie nasze nagrody, ale najpierw się trzeba pochwalić, co wcześniej trafiło u was na ruszt i było w te wakacje naprawdę dobre. 7:20.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Kurczy mi się brzuszek z głodu.
1: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
2: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
9: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
12: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: To nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
16: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
17: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: I po reklamie.

0: 12:11 minut przed godziną 7 w RMF Max. Jesteśmy wam winni specjalne ostrzeżenie. Jak ktoś dzisiaj poczuł, że to jest idealny moment, by rozpocząć dietę, nie, jutro dopiero. Jutro.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Bo dzisiaj Kaśka mówi nam, jaki jest gastroplan, co dobrego jadła na wakacjach.
2: Wyobraźcie sobie, Sycylia i fantastyczne lody Banty, których nigdy nie zapomnę, a żałuję, że kupiłam sobie tylko jedną gałkę, a nie więcej.
0: Życzymy życia dwugałkowego, co najmniej podwójnie porcjowanego, mieszany, może być nie tylko kebab, ale i lody.
3: Jeżeli myśleliście, że u Kasi było smakowicie, to poczekajcie na Karolinę.
4: U mnie wjechało ostatnio mrowisko z Podlasia. Koleżanka z pracy była na wyjeździe tam i właśnie przywiozła ten przysmak. No i zaskoczenie, szok, jakie to jest pyszne. Więc jak ktoś ma okazję, to polecam spróbować.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No i teraz uwaga, mrowisko do jedzenia. Jak lubicie tłusty czwartek, jak lubicie taki chrust faworki, to wyobraźcie sobie, że ta sterta jest ułożona nie na płasko, tylko do góry, każdy jeden z tych elementów. To potem polewamy miodem, posypujemy orzechami, makiem. I to jest duża porcja, a to się zjada na raz. Samemu.

0: Jake i Sean Paul, 4 minuty i godzina 7. To jest RMF Max. Na śniadanie gofra można mieć tylko u nas.
1: Ja ostatnio, jak byłam w Łebie, zjadłam tak pysznego gofra z bitą śmietaną, z owocami, z polewą. Tak zgrzeszyłam,
2: o matko,
1: ale uwierzcie mi, było warto. I cały czas myślę o tym gofrze.
0: To była Ania. Myśląca o gofrze. Gofr myślałby cały czas o Ani.
3: Na pewno.
0: Pięknej Ani, naszej słuchaczce. Tylko, że Aśka go Anka go zjadła, nie? No to... Dziewczyny zanim...
3: Anka zjadła, nie Aśka.
0: Nie, Anka.
3: Ania
0: Anka.
3: Zjadła gofra.
0: Anka zjadła gofra, a będzie razem z nami, mam nadzieję. Jest, nie, przepraszam, jestem pewien, będzie słuchać z nami Flesza. Wszystkie ważne, także wakacyjne informacje za 4 minuty punktualnie o 7.
4: Reklama.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
11: Zgarniasz
10: 15 tysięcy złotych!
6: Ja nie mogę!
10: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowid. Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
16: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
17: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
17: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
18: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi Lato na Maxa.
3: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
4: Najświeższe informacje w RMF Max już teraz. Anka Kiemestowicz, zapraszam na flash o 7. To była rosyjska rakieta H-101. Potwierdziło to już Ministerstwo Obrony Narodowej.
5: Przyziemiła niedaleko granicy z Polską. Mamy już potwierdzenie. To też z punktu widzenia polskiego bardzo ważna rzecz. Oczywiście spodziewaliśmy się od samego początku, że pewnie tak ta historia się zakończy, ale to pewność, to pewność.
4: Mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: To jest RMF Max.
4: Podobnie jak Polska, Rumunia też musiała wczoraj poderwać swoje myśliwce F-16. Wieczorem tamtejsze Ministerstwo Obrony poinformowało, że system nadzoru radarowego wykrył grupę celów powietrznych w pobliżu granicy rzecznej z Ukrainą. I podobnie jak na Lubelszczyźnie, w rumuńskim okręgu Tulcza też uruchomiono alarmy. Tymczasem Donald Trump stwierdził w jednym z wywiadów, że nie jest pewien, czy udzieli Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot. Dodał, że jest to analizowane. Zapowiedzi przekazania takiej licencji pojawiły się wcześniej podczas szczytu NATO na początku lipca. Taka deklaracja miała też paść w rozmowie z prezydentem Ukrainy w tym tygodniu.
3: Słuchacie RMF Max.
4: Przed nami upalny piątek. Alerty IMGW znów prawie w całym kraju, z wyjątkiem Pomorza i Pomorza Zachodniego. Najgoręcej będzie na zachodzie i na południowym wschodzie kraju. Do 36 stopni w cieniu. O czym pamiętać przy takiej pogodzie? Wszystko w skrócie ma dla Was nasza reporterka.
6: 2 litry wody to podstawa, ale jak podkreśla lekarka Centrum Zdrowia w Opolu Martyna Klimek, kluczowa jest też ochrona skóry.
7: Pijemy wodę, ale również stosujemy kremy z odpowiednim nawilżeniem i nie zapominajmy właściwie przez cały rok, ale teraz szczególnie o kremach z filtrem. Kremy z SPF-em 50 na twarz.
6: W przypadku udaru słonecznego, jaki objawia się bólem głowy, zawrotami czy też wysoką temperaturą, należy wezwać pomoc medyków.
4: Tyle Ewelina Machacka.
8: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Zaczynamy od sukcesu polskich siatkarzy w Chinach. Awansowali do półfinału Ligi Narodów. Wczoraj w ćwierćfinale pokonali reprezentację Ukrainy.
9: Chłopaki z Ukrainy popisali się zagrywką, to zrobiło różnicę na pewno w tym secie, który przegraliśmy.
4: Mówił środkowy naszej kadry Bartłomiej Lemański. Półfinał już jutro o 9:00 zagramy ze Słowenią. Teraz eliminację piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe Valletta FC 4-0 i wywalczył awans do trzeciej rundy. UEFA jednogłośnie, jednoznacznie odrzuca propozycja. Podkreśla w komunikacie po tym, jak FIFA przedstawiła plan częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez piłkarskich, w tym Mistrzostw Świata.
8: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Piątek w większości regionów zapowiada się upalnie, dziś nawet do 36 stopni w cieniu, tyle zwłaszcza na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Poza tym przeważnie od 32 do 34. Najchłodniej dzisiaj na północy, Pomorze i Pomorze Zachodnie. Tam temperatura ma utrzymać się lekko poniżej 30. Poza tym większość dnia zapowiada się słonecznie, ale na popołudnie synoptycy zapowiadają burze.
8: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
11: Wysyłamy całą ekipę na Rap Południe. Bądźcie blisko, bilety niebawem. 5 po 7.

0: Kasia Meł.
1: No jak poranek pędzi, to ja go nie zatrzymuję. 10,5 minuty po godzinie 7. Zróbcie sobie przyjemność, zróbcie sobie głośniej RMF Max.
2: Połowa wakacji już idealnie, bo dzisiaj przecież ostatni dzień lipca.
3: Mówi to ze łzami w oczach.
2: Mówię, ale są ważniejsze sprawy niż moje łzy. W szkole duże zmiany od września się szykują.
3: No.
2: I to już oficjalnie podpisany przez prezydenta zakaz komórek. Telefonów komórkowych nie będzie ani na lekcjach, jak nie było, ani na przerwach, ani najlepiej w ogóle w obrębie
3: i
2: szkoły.
3: I na wycieczkach też nie będzie, jak
2: nie
3: będzie
2: pojawiały.
3: Wyjazd szkolny.
2: Nie ma i kropka. Nie ma.
3: Tego nie ma, ale za to pojawi się szacunek, jakiego jeszcze nigdy nie było dla pani woźnej.
2: Mhm.
3: Tak, bo już na TikToku pojawiły się pierwsze rolki, że jedyną komórkę w szkole ma woźna.
2: Tak?
3: I trzyma w niej szczotki.

0: 8 godzin 42 minuty i 15 sekund do rozpoczęcia największego hip-hopowego wydarzenia tego weekendu.
1: Rap Południe w Bielsku Białej startuje za 8 godzin 42 minuty i 4 sekundy.
0: Jakbyście chcieli mieć karnet na wszystkie dni festiwalowe i chcieli go sobie kupić, to już się nie da. Karnety wyprzedane, absolutny sold out, pozostały jeszcze bilety na poszczególne festiwalowe dni.
1: I my właśnie je mamy i bardzo chcemy je wam rozdać. Mamy 5 biletów na sobotę, więc wysyłamy na sobotę na Rap Południe całą twoją ekipę.
0: Będzie PZ, będzie Chivas, będzie Białas, będzie Hubert i mam nadzieję, że będzie cała twoja ekipa. To będzie ekipa z pozdrowieniami od Maxa. I teraz uwaga, trzeba udowodnić wszystkim niedowiarkom, że polski rap ma jednak jakiś przekaz. I to wy jesteście tymi raperami, którzy tworzą polski rap z przekazem. Teraz będzie przekaz na temat wakacji.
1: Tak, nachmińcie krótko na temat waszych wakacji. Jesteśmy na półmetku, więc to jest dobry czas, żeby o tym poopowiadać. Pewnie. Nagrajcie tą głosówkę i wyślijcie nam messengerem do RMF Max.
0: Tak, szukamy sensacji, nawijania temat wakacji.
1: Yo.
0: Dzięki, byku. A czy przepraszam?
1: Nie iść tam.
0: Przyzwyczajenie. Messenger RMF Max przyjmuje wszystkie głosóweczki, wejściówki na Rap Południe do wzięcia właśnie teraz.
2: Sponsorem Wstawaj, Nie Udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wiemy, co jest ekstra.
6: Do tego się słucha.
7: Co jest hitem.
8: To ma potencjał.
5: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hop Więc Ekstra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Marian, o czym myślisz?
13: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
13: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato!

0: W dobrym rytmie wchodzimy w 7.31, rap południe, sobota, niedziela, wielkie hip-hopowe święto. Dzisiaj między innymi White 2115, będzie Żabson, będzie Malik Montana, jutro PZ, Chivas, Białas, a niedziela między innymi z BDS-em, Problemem i Kukonem.
1: I o tym, jak wam mijają wakacje, nawijacie dzisiaj głosówkowo na profilu RMF Max, bo mamy dla was wejściówki na sobotę.
0: MC Ania wjeżdża.
2: Jadę nad morze, ktoś znowu mnie oszukał. Deszcz wieje i pada, a przecież miał być upał.
0: Gabi udowadnia, że polski rap ma przekaz, ma.
3: Wakacje to jest ekstra czas. Raz słońce, raz deszcz, nic nie złamie nas. Raz pod namiotami, a raz w domku też. W kuchni też jest akcja, ogórki same nie zakiszą się.
0: A teraz uwaga, rap południe, sobota z najbardziej przekonująco nawijającym Grzegorzem.
4: Ty plaża, pełen lajcik, mordo, bo mam wakajki, no i wskakuję w ponto. Słońce, wakajki, pełen lajcik, mordo, bo mam te wakacje na okrągło jak rondo. Cały rok mi świeci słońce, dlatego obok mnie dziewczyny gorące, dlatego jadę na PZ-a, ja i moja kobieta.
0: A żeby taka była sytuacja, to jest dla całej ekipy od Maxa pięć wejściówek!
1: Grzegorz, lecicie!
0: Baw się dobrze, będzie super czas.

0: Playliście RMF Max, 19 minut przed godziną 8.
1: Facet dostał mandat za przekroczenie prędkości, wyobraźcie sobie, się zdarza. I mandatu nie przyjął, bo tak mu podpowiedziała sztuczna inteligencja, żeby nie przyjmował na miejscu. Więc sprawa trafiła do sądu, a sąd wymierzył panu 8-krotnie wyższą karę.
0: Bo tak sztuczna inteligencja poradziła, żeby nie brał mandatu. No to szkoda, że nie dostał mandatu za używanie telefonu komórkowego w czasie jazdy, bo by go przynajmniej nie kusiła, żeby pytać o jaja.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: Takie numery, które od zawsze są hitami i to hitami na maksa. Nelly Furtado i Timbaland. Dlatego się pojawiają 9 przed 8.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
2: A kiedy w samym środku wakacji za oknami polskimi wielkie upały, wiadomość na ochłodzenie ze świata zimowego.
0: No.
2: Nasz medalista w skokach narciarskich, Kacper Tomasiak, ostatnio się otworzył w wywiadzie i powiedział, że po odejściu Kamila Stocha z reprezentacji jest inaczej, i czasem nawet dziwnie.
0: Ale spokojnie. Spadnie śnieg, uprawianie narciarstwa będzie miało większy sens, nie?
1: Pamiętaj.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Lećmy jak my w porannej trasie z wami RMF Max, 4 minuty i 8.
1: I dużo drogowych ostrzeżeń we fleszu o 8, Krajowa 8, S8, Krajowa 74 i A1 z utrudnieniami.
0: Co w pogodzie? O tym też powiemy. Bądźcie blisko, by być na bieżąco.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Najważniejsze informacje w skrócie już teraz. Anka Kiemystowicz, zapraszam na Flash o 8. A na początek sprawdzamy aktualną sytuację na drogach. Na dolnośląskim odcinku krajowej 8 na trasie Bardo-Ząbkowice-Śląskie zderzyły się dwie ciężarówki, autobus i osobówka. Droga została tam zablokowana na czas pracy służb. Na S8 na Mazowszu utrudnienia w dwóch miejscach. Zielonka i Emilianów za Radzyminem. W obu przypadkach są korki w stronę Białegostoku. Teraz Lubelskie i Krajowa 74. Ruch wahadłowy na trasie Zamość-Chrubieszów w pobliżu miejscowości Karp. W Kujawsko-Pomorskim na A1 utrudnienia w stronę Łodzi. Na węźle Włocławek Zachód doszło do awarii ciężarówki.
0: To jest RMF Max.
2: Szczątki rosyjskiej rakiety, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie, już zabezpieczone w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej. Działania prokuratorów w terenie już się zakończyły. Dziś ruszają dokładne oględziny. Polskim śledczym pomoże ekspert z Ukrainy.
3: Z jego wiedzy będziemy chętnie korzystali, co ma znaczenie jakby dodatkowe, bo my mamy swoich specjalistów, którzy już niestety mają doświadczenie, bo już nie pierwszy raz mamy do czynienia z obiektem latającym, który pojawia się w naszej przestrzeni powietrznej, ale chętnie skorzystamy z wiedzy i umiejętności i doświadczenia sąsiednich krajów.
2: Mówił Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Pomarańczowo-czerwono dziś na mapie alertów IMGW to oznacza ostrzeżenia 2. i 3. stopnia przed upałem. Przypominamy, miejscami termometry wskażą do 36 stopni w cieniu. Pijmy wodę, nie procenty. Policja apeluje do wszystkich, którzy w czasie upałów będą wybierali się na kąpieliska, żeby nie pili alkoholu.
4: Bardzo często osoby, które troszkę już tego alkoholu za dużo wypiją, przeceniają swoje zdolności pływackie, mogą z takiego pełnego słońca wchodzić do wody, czy też skakać do tej wody. No i tutaj tak naprawdę już bardzo niewiele potrzeba do tragedii. Mówimy tutaj przede wszystkim o jakichś skurczach, jakichś przegrzaniach.
2: Podkreśla Przemysław Kędzior z opolskiej policji.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na początek piłka nożna i awanse do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zagrają w niej Raków Częstochowa i GKS Katowice.
6: Prawdziwy thriller zafundowała swoim kibicom Gieksa. Do 79. minuty utrzymywał się remis 1-1 premiujący słowacką Żylinę, która wygrała jedną bramką pierwszy mecz. Wtedy gospodarze odblokowali się. Najpierw do siatki trafił Mateusz Wdowiak, a po kilku minutach Iliasz Kurin i sprawa awansu została rozstrzygnięta bez dogrywki. Problemów z awansem na Malcie nie miał Raków Częstochowa, który u siebie wygrał z Waletą 3-1 na wyjeździe 4-0.
2: Tyle Cezary Dziwiszek. Przypominamy też o sukcesie naszych siatkarzy. Wygrali wczoraj z Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Narodów i już jutro o 9 rano czeka ich półfinał ze Słowenią.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Alerty IMGW dziś znów prawie w całym kraju, z wyjątkiem Pomorza i Pomorza Zachodniego, gdzie ma być minimalnie poniżej 30 stopni, chłodniej też nad samym morzem, ale nawet dla Zakopanego synoptycy zapowiadają dzisiaj 30-31 stopni. Najgoręcej ma być na zachodzie i południowym wschodzie, nawet do 36 stopni w cieniu. W większości regionów też słonecznie i bez opadów. Na razie, bo po południu, na północy i od zachodu w stronę centrum mają przemieszczać się deszczowe, potem też burzowe chmury.
0: Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
7: Poranną kawę wypiją razem z wami Shakira i Burna Boy. Takie rzeczy o poranku tylko w RMF Max. 5 po 8.

0: 15 tysięcy złotych szuka nowego właściciela.
1: I oczywiście możecie mówić, chodź do mnie, chcecie, wezmecie albo cokolwiek, ale to nie wystarczy, żeby te 15 tysięcy złotych przytulić.
0: Słuchajcie dziewczyny, słuchajcie chłopaki. 15 tysięcy złotych, kto chce wygrać, to musi się zgłosić do zabawy. Najlepiej teraz, bo teraz mamy rundę super okazji. Teraz się najbardziej opłaca wysłać SMS o treści MAX na 7327, bo każde zgłoszenie przez 10 najbliższych minut pomnożymy razy 650.
1: Każdy MAX, którego teraz wyślecie pod 7327, to 650 szans na to, że to właśnie do was w finale tej zabawy RMF MAX zadzwoni.
0: I zaproponuje 15 tysięcy złotych. Wyślij MAX na 7327. Potem może być już za późno.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: I słychać, że jest piątek, wakacyjny piątek, 18 minut po godzinie 8. To była Ina i jej cudowne Morenito.
1: A to będzie zdanie, które zrobi wam cały dzień, a może nawet cały weekend.
0: Dzień dobry.
1: Też dietetyczka mówi, że, ach nie o Boże, tylko tkanka tłuszczowa niemal zawsze opowiada jakąś historię.
0: Ha! Moja opowiada historię. Dwóch gofrów, lodów, ryby i jeszcze innych rzeczy. Co opowiada, jaką historię opowiada twoja tkanka tłuszczowa? Messenger RMF Max już przyjmuje te najodważniejsze wiadomości. A odwzajemniamy się super prezentami.

0: Oj, tak patrzę na ciebie, jesteś fajna, wiadomo, super, ajaj.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: 29 minut po godzinie 8. Nie możemy przejść obojętnie, kiedy naukowcy udowadniają, że każda tkanka tłuszczowa, każdy tłuszcz tutaj, o, klepie się po brzuchu, opowiada jakąś historię.
2: Mieszana.
0: Bardzo wam dziękujemy za wszystkie głosóweczki. Artur przemawia głosem swojego tłuszczu.
3: Jak będziesz żarł więcej tych gofrów, to zrobię ci na brzuszku taki bonton, że jak będziesz nad morzem, to nigdy nie zatoniesz. Więc dawaj i wcinaj śmiało.
0: To bardzo uczciwa wymiana.
4: Znaczy nie wiadomo, czy to groźba, czy propozycja,
0: tak,
4: nie?
0: Przemek poprawia nastrój wszystkim tym, którzy odkryli, że jednak tkanka tłuszczowa mówi różne rzeczy.
5: Cześć. Moja tkanka tłuszczowa mówi mi, jak dorosnę, będę mięśniem.
0: Jak dorosnę, będę mięśniem, mówi.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ja tłumaczę z tkanko tłuszczowego na nasze, bo
4: i o tym jest ta piosenka.
0: Szumiało wspomnienie wczorajszej kolacji.

0: najlepszy rytm, żeby dobrze wchodzić w ostatni piątek lipca, wakacyjny weekend w samym środku lata.
1: No tak wchodził, że już przyszedł do mnie właśnie SMS z alertu RCB.
0: Tak?
1: MSWiA pisze do mnie: bądź przygotowany, pobierz poradnik bezpieczeństwa gov.pl. No i klikam w ten link poradnik bezpieczeństwa gov.pl. No i jest napisane, że przeglądarka nie może otworzyć tej strony. Za dużo ludzi chce ściągnąć ten poradnik.
0: Na pewno.
1: Max. 100% dlatego.
2: Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD.

0: Nadaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
9: I po reklamie.

0: Piąta.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Najważniejsze pytanie piątku. Czy wy już wiecie, jaka dzisiaj jest największa impreza w naszym kraju? No jaka? Jaka impreza?
2: Rap południe się
0: rap
2: zaczyna.
0: Rap południe, tak, jest i rap południe, ale jest, proszę państwa, też i grill u Mateusza Morawieckiego. To jest, wybierzcie mądrze. Grill u Mateusza Morawieckiego to jest grill założycielski. Stowarzyszenie Rozwój Plus zaprasza nie tylko na grilla.
2: No tak, przez cały dzień dzisiaj ponad 50 panelistów i prelegentów będzie opowiadać o Polsce. Są trzy sceny, debatę, dyskusje.
0: I najważniejsza rzecz na D, dyspensa. Dyspensa, można jeść kiełbasę, słuchajcie, naprawdę to się wydarzyło. Ksiądz proboszcz powiedział, że można jeść kiełbasę na tym grillu założycielskim. Proszę bardzo.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Będzie tak jak na grillu Gawrona, bo jak jest grillu Gawrona, no, to Jarek kręci z drona, nie? No.

0: biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzji i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sygut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą, w tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym.

takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. I po reklamie.

0: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa! Dziewiąta, czas na flash w RMF Max. Monika Kołutowska, zapraszam. Nic nie zagraża życiu trojga osób, które wypadły z kosza balonu na ogrzane powietrze koło miejscowości Słup w Kujawsko-Pomorskiem. Do zdarzenia doszło dziś rano. Po wypadku balon odleciał bez załogi. Pilot ma złamaną nogę, jedna z pasażerek rękę, druga ma także obrażenia. Jak to się stało?
2: Balon podchodził do lądowania na polu w okolicach miejscowości Słup. W trakcie tego manewru zahaczył o gałęzie drzewa. Wtedy przechylił się kosz, w którym znajdował się pilot i dwie pasażerki.
3: Balon w wyniku tego całego zdarzenia uwolnił się i odleciał w kierunku północnym.
2: Jak dodał Łukasz Kowalczyk z grudziąckiej policji, o tym incydencie powiadomiono już Komisję Badania Wypadków Lotniczych.
1: Tyle Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max.
1: Nowoczesny kompleks tenisowy powstanie przy Arenie Lodowej w Tomaszowie. Wartość inwestycji to ponad 2 770 000 złotych.
4: Inwestycja obejmie budowę 4 kortów z nawierzchnią z mączki ceglanej. Jeden z nich zostanie wyposażony w trybuny. Obiekt będzie miał też oświetlenie, systemy zraszania, ogrodzenia z piłkochwytami i ściankę treningową. W ramach projektu powstaną też parkingi, ciągi piesze i zaplecze z szatniami, magazynem oraz toaletami. Nowy kompleks ma służyć zarówno mieszkańcom, jak i lokalnym klubom i młodym sportowcom.
1: Ustaliła Renata Pasiut. A w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy kończy się budowa nowoczesnego ośrodka diagnostyki narządowej. To inwestycja warta 60 milionów złotych. W Poznaniu ma być więcej koziołków. Do tych z ratuszowej wieży i tych wyrzeźbionych w brązie na placu kolegiackim mają dołączyć kolejne.
5: Mają być to rzeźbiarze, architekci, projektanci.
6: Czyli te koziołki mogą się znacznie różnić od tego wyobrażenia, które my znamy teraz?
5: Zobaczymy. Te wizje zostaną ocenione oczywiście przez komisję konkursową.
1: A to mówiła Paulina Itczek z Poznańskiego Urzędu Miasta, a rozmawiał z nią Przemek Wałczyński.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Sprawdzamy pogodę i w kraju. Dzisiaj mamy nadal wysokie temperatury, upały w Łodzi, w Warszawie, tutaj do 35 stopni, w Bydgoszczy czy w Poznaniu do 32, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra czy Opole tutaj nawet do 35 stopni. Odetchną dzisiaj nieco mieszkańcy północy, Koszalin i Gdańsk z temperaturą od 22 do 24 stopni i tutaj na północy zdecydowanie przydadzą się parasole.
0: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
7: Najważniejsza rzecz, którą trzeba zrobić teraz 8:45, już w piątek, jak w poniedziałek zaczynacie urlop, to pamiętajcie, żeby teraz wyłączyć już w swoim telefonie budzik.
8: Żeby w poniedziałek nie zadzwonił,
7: tak,
8: głupi.
7: Tak, o 4:30 głupi mi dzwonił, już nie będzie głupi. Dzwonił, głupi po prostu. Róbcie sobie fajne poranki, odpoczywamy z Asią, było cudownie. Irek Jakubek, Asia Meus.
8: Do usłyszenia, pa!

0: Somber po 9 w RMF Max śpiewa, że jeszcze nie jest gotowy, ale mam nadzieję, że wy już jak najbardziej tak. Dziś wieczorem oficjalnie odpalamy kolejny wakacyjny weekend, ale jak na razie trzeba ogarnąć jeszcze ostatnie ważne sprawy w pracy. No chyba, że macie urlop, to nawet mi się nie ważcie myśleć o robocie. Choć w obu tych przypadkach polecam zostać z piątkowym wydaniem programu Latu na Maxa. Piotrek Świderski, dzień dobry i zapraszam. Do 13 jestem z wami i gram wam same hity na Maxa. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. Taka ekipa już za chwilę w Maxie.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor TCL, 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: I po reklamie.
6: Jak długi dzień pełen słońca.
7: Jak impreza na plaży.
8: Jak noc w namiocie.
9: Tak brzmi lato na maksa.
10: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa.

bardzo lubimy odświeżać takie klasyczki King, Years and Years, RMF Max. Króla w Polsce nie mamy obecnie, ale mamy za to prezydenta, który, słuchajcie, wczoraj podpisał 5 ustaw, w tym tą jedną, o której trąbią dzisiaj wszystkie media, zakazującą korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach od 1 września. No cóż, bardzo mi przykro, kochane przedszkolaki, ale już sobie nie poskrolujecie TikToka podczas leżakowania.

0: No naprawdę ta Becky G musiała nieźle narozrabiać, jeśli tak intensywnie przeprasza. Sorry Papi i Topik i Becky G za nami w RMF Max. A wy, kochani, też możecie dziś narozrabiać, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, i wygrać dzisiaj 15 tysięcy złotych na starcie weekendu w RMF Max. A ja mam nadzieję, że ja się do tego przyczynię jeszcze troszeczkę, bo właśnie aktywuję rundę bonusową razy 550. To oznacza, że każdy wysłany teraz SMS za 3,69 z hasłem Max pod 7327 to 550 losów w drodze po piątkowy finał zabawy Casa de Palma. Jeśli chcesz spróbować strącić kokosa z między innymi 15 tysiącami, to przez 10 minut masz na to o wiele, wiele większe szanse. Kto chce skorzystać, niech śle teraz Max pod 7327.
1: Reklama. Widzisz te palmy? No, z tego to będą kokosy. Ach, wiedziałem.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sygut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
2: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
8: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
12: Należaku!
13: Całą paczką.
12: Na luzie.
11: Zawsze.
12: Na leżaku.
13: Całą paczką.
12: Na luzie.

0: stopni w Bydgoszczy czy w Poznaniu do 32, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra czy Opole tutaj nawet do 35 stopni. Odetchną dzisiaj nieco mieszkańcy północy, Koszalin i Gdańsk z temperaturą od 22 do 24 stopni i tutaj na północy zdecydowanie przydadzą się parasole.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

Klimacik, Sofia Loren i Tymek w RMF Max. A w temacie tego afrykańskiego klimatu czytam właśnie, że specjaliści mają najskuteczniejszy sposób na ochłodę. Według nich podczas takich upałów powinniśmy pić nie zimne, a letnie napoje. Najlepiej, żeby to były napoje bez cukru i alkoholu. Nie, no to musieli być ewidentnie jacyś zagraniczni eksperci, bo ci nasi od razu by wiedzieli, co po całym dniu pracy w takich warunkach na nas, Polaków, działa najlepiej. Oczywiście miałem na myśli taki tradycyjny polski kompocik prosto z lodówki. Alan Walker i Iwa Max teraz Fate w RMF Max.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: I po reklamie.
10: Na plaży z ekipą.
11: Na formę.
12: Na zdrowie.
13: Na gorąco.
12: Tak brzmi lato. Na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
12: Lato na maksa!
15: Cały czas monitorujemy sytuację pogodową w kraju i walczymy z upałami. Zielona Góra, Wrocław czy Opole tutaj do 35 stopni, Katowice, Zakopane do 34, w Warszawie, w Łodzi, no i w Kielcach tutaj nawet do 35 stopni. Odpoczywają dzisiaj zdecydowanie mieszkańcy północy, bo w Koszalinie czy w Gdańsku od 22 do 24 stopni na termometrach. Dzisiaj sporo słońca, raczej bez opadów deszczu. Pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych.
16: No to minęła 10 w piątek. Tu cały czas RMF Max, tu Piotrek Świderski, program Lato na Maxa, a to już w głośnikach Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls.

jest naprawdę spora szansa, że tegoroczne lato będzie nam się kojarzyć z tym właśnie nagraniem, a szczególnie z tym pianinkiem. Magnetic i norweskie trio Bounce'a za nami w RMF Max. A teraz pora na piątkową muzyczną perełkę od Nicki Minaj. Ostatnio jej hit z Justinem Bieberem wrócił po 13 latach, a dzisiaj odświeżamy singiel z jej pierwszego studyjnego albumu Super.

0: maksimum muzycznej przyjemności to Robin Schulz i Barbs w numerze Better Times na antenie RMF Max. Wiecie co? Chyba nie ma sensu czekać na lepsze czasy. Trzeba po prostu wziąć szczęście w swoje ręce i wygrać te 15 tysięcy złotych. Brzmi jak plan, co nie? No to, żeby go zrealizować, najpierw zgłoś się do naszej zabawy Casa de Palma. Możesz to zrobić online przez rmfmax.pl albo SMS-owo za 3,69 wysyłając hasło MAX pod 7327. Nie ma na co czekać, trzeba działać. W tamtym tygodniu Tomkowi się udało zrzucić kokosa z 15 tysiącami, a ty możesz dziś po południu to powtórzyć. Tak więc wbijaj na rmfmax.pl albo ślij hasło MAX pod 7327.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wirsk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wirsk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
9: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność. Zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Jak leżenie nad rzeką.
17: Jak prawdziwy spontan.
18: Jak 2 tygodnie urlopu.

0: sytuacja, to się można wychillować na maksa, jego na błysk przed momentem w RMF Max. Ale z naszą ekipą też się można wychillować i to jeszcze nad wodą, słuchajcie. Już w najbliższą niedzielę 2 sierpnia startuje trzecia edycja Roadshow Moda na wodę Made in Małopolska. Tym razem wpadamy nad jezioro Rożnowskie w Grudku nad Dunajcem. Co tam czekać będzie na was na miejscu? Ano na przykład bar wodny, strefa spa, atrakcje dla całych rodzin i atrakcja specjalna, czyli kino letnie na leżakach. Ogólnie będzie się bardzo dużo działo i na pewno nie pozwolimy wam się tam nudzić. Także śmiało, jeśli tylko macie ochotę, wpadajcie w tę niedzielę nad jezioro Rożnowskie, Grudek nad Dunajcem i szukajcie naszej maksowej strefy. Wszystkie szczegóły możecie sobie również obczaić na rmfmax.pl.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera.

0: tylko w RMF Max. Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
4: Lato w

0: 3 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Na słowo.
6: Na metę.
7: Kamperem. Bez granic.
8: Na lody.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa!
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
13: Cały czas monitorujemy sytuację pogodową w kraju i walczymy z upałami. Zielona Góra, Wrocław czy Opole tutaj do 35 stopni, Katowice, Zakopane do 34, w Warszawie, w Łodzi, no i w Kielcach tutaj nawet do 35 stopni. Odpoczywają dzisiaj zdecydowanie mieszkańcy północy, bo w Koszalinie czy w Gdańsku od 22 do 24 stopni na termometrach. Dzisiaj sporo słońca, raczej bez opadów deszczu. Pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: RMF Max.
15: RMF Max.
14: RMF Max.

I jeszcze chwilę i też będziemy mogli sobie tak pogwizdać jak Adam Lambert. Jego Ghost Town zagrał na chwilę przed 11 w RMF Max. Słuchajcie, mamy rekordzistę wśród fotoradarów. Według najnowszego raportu z pierwszej połowy tego roku najwięcej mandatów, bo aż uwaga, prawie 13 tysięcy wystawił fotoradar w Krzyszkowicach w Małopolsce. Niedawno został przeniesiony do pobliskiego Jawornika, ale nadal jest to krajowa siódemka, czyli popularna Zakopianka. Tak więc jeśli planujecie, albo być może w tym właśnie momencie jedziecie na weekend pod Tatry, to kochani, radzę mieć oczy szeroko otwarte. Sporo dudków można już stracić, zanim jeszcze dojedziecie do Zakopca.

Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
10: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: I po reklamie.

0: pogodowo, całkiem przyjemnie w całym kraju. Jeśli oczywiście lubicie upały i słońce, no to jest przyjemnie. Na termometrach w centrum 35 stopni, tak jest w Warszawie, w Łodzi do 33, w Katowicach, w Opolu czy w Zakopanem do 35. Północ kraju dzisiaj trochę odpoczywa. Temperatury umiarkowane w Koszalinie, tutaj do 22 stopni. W Gdańsku za to bez słońca i pochmurno, tylko do 24 kresek na termometrach. W pozostałej części kraju sporo słońca.
1: No i ruszyliśmy z ostatnim godziną piątkowego przedpołudnia, jeszcze trochę i weekend, a tutaj cały czas RMF Max i program Lato na Maxa. Piotrek Świderski, zapraszam.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

Rewelacyjni Ed Sheeran i Martin Garrix w singlu Repeat It w RMF Max. Warto było czekać te 12 lat, aż go dokończą. No i zmotywowali się dopiero na 30 urodziny Martina, choć jak sam przyznał w wywiadach, myślał, że nigdy ten numer nie zostanie oficjalnie wydany. No i oby takich muzycznych happy endów jak najwięcej. A już za moment Clean Bandit z Aaron Larson, będzie też nowość od Igo i Gipsa. Zostańcie koniecznie z RMF.

dzisiaj, tak samo jak tytułowy Dracula. Kryjcie się jak najczęściej przed tym palącym słońcem. Tame Impala i Jenny za nami w RMF Max. No to teraz, słuchajcie, pora pochwalić polskich sportowców, którym kontakt z piłką wychodzi zawsze bardzo dobrze. Jak już się domyślacie, nie chodzi tutaj o piłkarzy, tylko o naszych siatkarzy, którzy awansowali do półfinału Ligi Narodów. Wczoraj wygrali z Ukrainą 3-1 w setach, a już jutro powalczą o finał ze Słowenią. Turniej rozgrywany jest w Chinach, więc jeśli chcecie zobaczyć ten mecz, to nastawcie sobie budziki na 9. Wiem, że w sobotę może być ciężko wstać z wyrka, ale dla naszych siatkarzy warto.

0: ale to się niesamowicie dobrze wkręca. Hey, czy ring my bell w RMF Max? Okej, dobra, to dzwonię. Spokojnie, to jeszcze nie na lekcję, tylko na ekstra rundę bonusową w zabawie Casa de Palma. Ja tylko przypomnę, że do wzięcia jest 15 tysięcy złotych, a teraz przez 10 minut ta kasa będzie o 600 razy bliżej ciebie. Wystarczy, że wyślesz tylko jedną wiadomość SMS za 3,69 o treści MAX pod 7327, a nasz system potraktuje jako 600 takich wiadomości. Piątkowe finały już niedługo, a to jest najlepsza okazja dnia, żeby do niego się dostać. A jeśli jeszcze bardziej chcesz podkręcić swoje szanse, to wbijaj na rmfmax.pl.
1: Max. Reklama.
2: Szli, szli i wreszcie osiągnęli swój cel. Las. Las Palmas Nagrodas.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
1: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogodowo całkiem przyjemnie w całym kraju. Jeśli oczywiście lubicie upały i słońce, no to jest przyjemnie. Na termometrach w centrum 35 stopni, tak jest w Warszawie, w Łodzi do 33, w Katowicach, w Opolu czy w Zakopanem do 35. Północ kraju dzisiaj trochę odpoczywa. Temperatury umiarkowane w Koszalinie, tutaj do 22 stopni. W Gdańsku za to bez słońca i pochmurno, tylko do 24 kresek na termometrach. W pozostałej części kraju sporo słońca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

Co noc i Oscar Sims w RMF Max. W środę mieliśmy premierę jego najnowszego singla. Dzisiaj mamy premierę najnowszego bangera od Swedish House Mafia. Tym razem Axwell, Sebastian Ingrosso i Steve Angelo połączyli siły ze swoją rodaczką z Lika Lee, którą możecie kojarzyć między innymi z hitu I Follow Rivers. I tak oto powstało Happiness is So Sad. Posłuchajcie i koniecznie dajcie głośniej, bo to naprawdę magiczny numer. Swedish House Mafia i Lika Lee teraz premierowo w RMF Max. And now, ladies and gentlemen...

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to owe, Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności, bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę wszystkie chipsy, chrupki i prażynki 2 plus 1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
11: I po reklamie.
12: Na luzie.
13: Bez granic.
12: We dwoje.
13: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
13: Lato na maksa!
14: A w całym kraju dzisiaj mamy sporo słońca i z tego warto się cieszyć i korzystać. Jeśli wybieracie się na jakiś fajny spacer, to krótkie rękawy i sukienki. To jest zdecydowanie taki must have na dziś. Szczecin i Koszalin, no to tutaj temperatury zdecydowanie różne. W Szczecinie 28, w Koszalinie do 22, w Łodzi i w Warszawie do 35, Kraków to dzisiaj 34 stopnie na termometrach, Zakopane, Opole czy Wrocław tutaj nawet do 35 kresek.
15: Piątek po 12:00 i wszystko staje się piękniejsze. Tutaj RMF Max, tu program Lato na Maxa. Jesteśmy już jedną nogą w weekendzie. Do Fajrantu już bardzo niedługo, a ten czas oczekiwania umilą nam oczywiście hity na Maxa. Piotrek Świderski, jeszcze przez godzinę jestem z wami.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF.

0: momencie i to naprawdę solidnie. Whatever Turns You On, Axwell i Bon w RMF Max. A solidna kasa, czyli 15 tysięcy złotych, czeka w którymś z 26 kokosów. Jeśli chcesz go dzisiaj zrzucić z naszej maksowej palmy, to jeszcze możesz się wbić do piątkowego finału. Trzeba tylko spróbować i za 3,69 wysłać tylko jednego SMS-a z hasłem Max pod numer 7327. Poza nagrodą główną, czyli 15 tysiącami złotych, czekają również trochę mniejsze sumy. Po 500 i 1000 złotych, głośniki JBL Bar, Instaxy, czy nawet maszynki do lodów. No takie rzeczy tylko w zabawie Casa de Palma. Swoje zgłoszenie możesz ogarnąć również na rmfmax.pl albo, tak jak już mówiłem, wysyłając hasło Max pod 7327. Max.
1: Reklama. Widzisz te palmy? No, z tego to będą kokosy. Ach, wiedziałem.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G to 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
8: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. Kaufland.
9: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: I po reklamie.
13: Na podwórku.
14: Na imprezę.
15: Na koncert.
16: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
17: Lato na maksa.

0: Roma, Roma, ma gaga, oh la la, what you're a romance.
1: RMF Max. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Świetnie brzmią w duecie. To Fuka i Liwka w ramach projektu Enklawa z singlem Chcę Więcej w RMF Max. A z Kolimę na przykład nie chce więcej kasy za paliwo na swojej stacji, ale w ramach takiej cegiełki, która ma utrzymać na niej niskie ceny, oferuje różowe kanistry ze swoim logo. Co więcej, na niektórych można trafić nawet jego autograf. Ja już to kiedyś wam mówiłem, ale powtórzę raz jeszcze. Ten gość ma naprawdę głowę do interesów. Tym bardziej, że jego stacja jest na Podlasiu, więc myślę, że tamtejsi mieszkańcy znajdą przynajmniej jeszcze jedno zastosowanie, co do niego można zatankować.

0: reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Bricomarché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64.

0: Ziemia. Simpsonowie. Rywale. Robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: A w całym kraju dzisiaj mamy sporo słońca i z tego warto się cieszyć i korzystać. Jeśli wybieracie się na jakiś fajny spacer, to krótkie rękawy i sukienki. To jest zdecydowanie taki must have na dziś. Szczecin i Koszalin, no to tutaj temperatury zdecydowanie różne. W Szczecinie 28, w Koszalinie do 22, w Łodzi i w Warszawie do 35, Kraków to dzisiaj 34 stopnie na termometrach. Zakopane, Opole czy Wrocław, tutaj nawet do 35 kresek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. RMF.

miasteczkowy Dawid Podsiadło w RMF Max. Tu cały czas lato na maksa, a bociany, słuchajcie, powoli szykują się już do odlotu. Właśnie mi wyskoczyło na fejsie, że w połowie sierpnia zaczną odlatywać na zimowiska do Afryki. Choć kto wie, może po tych upałach w Polsce przedłużą swój pobyt troszeczkę. Ja natomiast muszę już lecieć, bo Karina i Dawid są już gotowi, żeby po 13 odpalić piątkowe lato i wszystko gra. Piotrek Świderski, wielkie dzięki za dzisiaj i za cały tydzień. Wpadnę tu jeszcze jutro po 20 i rozkręcić wam sobotnie Max Party. Trzymajcie się chłodno i do usłyszenia. Cześć!

0: takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w ten piątek z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach OSM Włoszczowa 400 gramów, Gouda lub włoszczowski typu szwajcarskiego. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie oliwy z oliwek. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Sprawdzamy pogodę i w kraju. Dzisiaj odetchną tylko mieszkańcy północy. Koszalin i Gdańsk to 24 stopnie, ale z kolei już w centrum, w Poznaniu czy w Bydgoszczy do 32. Niżej Wrocław i Opole czy Zakopane nawet do 35 stopni, a na przykład w Warszawie, w stolicy dzisiaj 35 rządzi. To jest zdecydowanie upalny dzień. Warto pić dużo wody, trzeba mieć nakrycie głowy. No i stosujemy kremy z filtrem.
1: Może dzisiaj w większości kraju piekło, ale za to z ziomeczkami w pracy. Dawid Miązek.
2: Karina Nicińska, daj już ten weekend, daj.

0: Pięknie to dało, Len.
1: Dzięki za odpowiedź. Alok, Jennifer Lopez, Everything is fine. Wszystko w porządku w RMF Max.
2: No tam fine. Ja tu odświeżam i co? Dalej nie ma. Przelewy jeszcze nie spłynęły.
1: 16 nie ma.
2: Ostatni dzień miesiąca.
1: Wypłata jeszcze nie wpłynęła, ale jeżeli wy chcecie, żeby było jak najbardziej fine na waszym koncie.
2: Nawet więcej niż fine. Nawet very good. Very nice.
1: No to mamy dla was 15 tysięcy złotych dzisiaj w Casa de Palma w RMF Max.
2: Taki przelew na twoim koncie, to ja bym przywitał chlebem, solą i w ogóle. Ja nie przywitam, bo ja nie mogę, ale ty jak najbardziej, nie ty Karina, tylko ty nasz drogi słuchaczu albo słuchaczko, możesz to zrobić, możesz te pieniądze zgarnąć, możesz mieć 15 tysięcy złotych na super wypasione wakacje albo po prostu na
1: weekend.
2: Spędzenie, o, to by był gruby weekend. Spędzenie grubego weekendu.
1: Wystarczy po prostu uwierzyć, że dzisiaj ten piątek jest wasz i w tym momencie wysyłać hasło Max pod 7327 za 3,69 albo zgłoszenie na rmfmax.pl, w szczególności, że teraz, no dobra, niech teraz będzie fajn, jak tylko potrafi być fajn, najlepiej.
2: Najfajniej.
1: Najfajniej. 490 razy, ale 490. No. Mnożymy, uwaga, wy wysyłacie jeden SMS z hasłem Max pod 7327, a my go mnożymy 490 razy, co daje wam raczej sporo większą szansę na te 15 tysięcy złotych.
2: Dokładnie to samo się dzieje ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl. Także jedna ważna rzecz to skorzystać, druga nie przegapić, bo runda bonusowa to jest tylko 6 minut, taka ekspresóweczka. Minie jak zbicza czasu.
1: A, czas ucieka, tik-tak, więc wy nie wahajcie się, tylko wbijajcie rmfmax.pl
2: albo ślijcie SMS-a z hasłem Max pod 7327. RMF Max.
3: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Lekki atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
12: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
17: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
18: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
19: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: i po reklamie.
8: Na rower,
9: na koncert,
20: na spacer.
21: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
22: RMF Max. Lato na maksa.
23: Lato na maksa.

0: potrafisz widzieć dobro.
1: O, ważne, że dogadzasz młodym bobrom.
2: Co?
1: Ważne, że nie jesteś piękną kobrą. I tak mogę jeszcze trochę.
3: Drodzy Państwo, właśnie to. Robią takie hity na maksa. W trakcie lata i wszystko gra. Mezo, Tap i ważne, dzisiaj na ficie jeszcze z Dawidem Jąskiem z RMF Max. Ale Dawid, ja mam pomysł na to, o co dzisiaj możemy zapytać naszych słuchaczy.
4: Dawaj.
3: Teksty, które zawsze idzie usłyszeć w samochodzie.
4: O, proszę, ale takie teksty, wyjazd wakacyjny czy ogólnie?
3: Powiem Ci szczerze, są takie, które niezależnie od pory roku zawsze idzie w tym samochodzie usłyszeć. Na przykład, hamuj!
1: Daleko jeszcze.
3: Mamo, siku.
4: A wiesz, co ja najczęściej słyszę w samochodzie?
3: No.
4: Takie prawy stworzeń. 3001 albo Messenger RMF Max. Można głosówkę nagrać, można napisać. Gadżety jakieś się znajdą, jak nas bardzo zaskoczycie. Piszcie śmiało.
3: Ty prowadzisz czy ja? 3001.

0: On ma coś takiego w tym głosie, że ja mu po prostu we wszystko wierzę. Są w RMF Max.
1: My body isn't ready. Moje ciało nie jest gotowe, moje ciało też nie jest gotowe na te temperatury za oknem aktualne, ale jak sobie przypomnę te 11 stopni tydzień temu, to przyjmuję te upały z godnością.
0: Więcej o najnowszej prognozie pogody już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni $1,99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
15: I po reklamie.
16: Na imprezę.
17: Na siebie.
16: Na chillowanko.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
19: RMF Max. Lato na maksa.
20: Lato na maksa!
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
0: Sprawdzamy pogodę i w kraju. Dzisiaj odetchną tylko mieszkańcy północy. Koszalin i Gdańsk to 24 stopnie, ale z kolei już w centrum, w Poznaniu czy w Bydgoszczy do 32. Niżej Wrocław i Opole czy Zakopane nawet do 35 stopni, a na przykład w Warszawie, w stolicy dzisiaj 35 rządzi. To jest zdecydowanie upalny dzień. Warto pić dużo wody, trzeba mieć nakrycie głowy. No i stosujemy kremy z filtrem.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem. RMF.

0: Małe rzeczy. Jest piątek. Chwila przed 14. Wysłuchajcie grupy Another w RMF Max i świat staje się od razu piękniejszy.
1: Cześć Kalina, zidentyfikowano tego hakera, który dzisiaj położył wszystkie strony rządowe.
0: I tak? I kto to jest?
1: Kierwiński.
0: Ja podejrzewam, że on się zdziwił tak samo jak my.
1: MSWiA rozesłało dzisiaj alert RCB do wszystkich w kraju. Bądź przygotowany, pobierz. I tam był link poradnikbezpieczeństwa.pl. No i kto mógł przewidzieć, że jak się wyśle linka do kilku milionów ludzi w całym
0: to się okaże,
1: kraju,
0: że nie działa.
1: To strony padną. No,
0: o,
1: naprawdę.
0: Zobacz, ojej.
1: Jak można było na to wpaść?
0: Co za niespodzianka.
1: Coś niespodzianka.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A więcej najważniejszych informacji z kraju i ze świata.
1: Punktualnie o 14 we Flashu będzie też pogoda.
0: Jeszcze wcześniej nowość od White'a. 2-1-1.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Pojawi się Julia Łach.
2: Ja siebie nie lubiłam. Nie wiem, kim ja byłam szczerze. I nagle się po prostu pojawiła ta miłość.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Julia Łach. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Jezu, to jest jeszcze coś, czego nie przetrawiłam sobie. Nie, to sobie obiecam, że nie będę płakać, więc nie.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie 1,99 zł.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. Here
11: we go! Wiemy, co jest ekstra.
12: Do tego się słucha.
13: Co jest hitem?
14: To ma potencjał.
11: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
18: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Porówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
19: I po reklamie.
20: Jak ognisko na działce.
21: Jak wieczór na rolkach.
22: Jak leżenie nad rzeką.
23: Tak brzmi lato. Na maksa.
24: Lato na maksa.
25: Lato na maksa!
26: A co powiecie na to, żeby wybrać się dzisiaj na jakiś fajny spacer, taki wiecie, długi dla zdrowia? Ale jeśli gdzieś się wybieracie, to koniecznie miejcie ze sobą oczywiście nakrycie głowy. Butelkę wody nosimy ze sobą, popijamy małymi łykami, bo dzisiaj naprawdę wysokie temperatury i przekonają się o tym między innymi mieszkańcy stolicy, bo tutaj nawet do 35 stopni, a w Katowicach 34. Odpoczywają mieszkańcy północy, w Koszalinie 22 stopnie.
27: Czy 14 to już weekend?
28: Technicznie nie, ale jak szef nie patrzy,
29: to tak.
27: Dawid Wiązek.
29: Karina Niecińska.
27: Lato i wszystko gra.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit,

0: wakacyjny luzik, tylko tyryryry pod nosem, razem z Milki na Antonie RMF Max.
1: Słuchajcie, są takie momenty w życiu, kiedy jak się czegoś nie zrobi, jak się nie podejmie rękawicy, to się potem żałuje całe życie. Na przykład, nie wiem, ja, że nie zagadałem do tej dziewczyny na imprezie na drugim roku studiów, nie? Albo...
0: Mogłam iść na tą imprezę. Męża bym miała.
1: Albo już biegła po rozwodzie. I słuchajcie, teraz też jest taki moment, że jak dzisiaj ktoś wygra 15 tysięcy złotych, to żebyś ty nie żałował, ani nie żałowała.
0: Że mogłeś spróbować, nie? Że a nie spróbowałeś, nie wysłałeś.
1: Że jak mówili, żeby wysłać SMS-a, to mogłem wysłać. To trzeba było to zrobić. No to właśnie, żeby nie żałować, to teraz chwytaj za telefon i wyślij do nas hasło Max. SMS-em pod numer 7327 za 3,69. Czyli jaki to jest koszt? Tyle co nic. A masz spokojną głowę. Będziesz mógł powiedzieć, zrobiłem wszystko, żeby zgarnąć te pieniądze.
0: Niech ten moment, kiedy słuchasz w tym momencie RMF Max, będzie tylko i wyłącznie twój. Wbijaj szybko do gry z hasłem Max pod 7327 albo na rmfmax.pl.
1: Ten moment. Nie żałuj później.
0: Kasa czeka. 15 koła.

0: od dawna to wie.
1: Męskie granie Orkiestra 2026 i nareszcie w RMF Max pozdrawiamy tych, którzy w drodze na przystanek we Wrocławiu.
2: Nareszcie możemy zajrzeć do naszej skrzynki SMS-owej 3001, do messengerowej skrzynki RMF Max, no bo pytaliśmy was o najczęstsze teksty, które da się usłyszeć w samochodzie.
1: Za głęboko, cofnij trochę.
2: A to nie tylko w samochodzie, ale też w innych sytuacjach można usłyszeć.
1: Ale jest jeszcze głosówka od Elwiry.
3: Gdzie ty mi to majstrujesz? Ja jestem kierowcą, to ma być po mojemu.
2: Ja w takich sytuacjach, jak mi żona właśnie tam coś majstruje, to mówię, jest kierowca ten i ten i nie żaden się nie... Lecimy, Andrzeju, nie denerwuj się.
1: Bardzo podobała mi się również głosówka od Ani.
4: No jedź, bardziej zielone to światło nie będzie.
1: Życzę sobie i wam, żeby za każdym razem ten komunikat był podany w waszą stronę w taki delikatny i spokojny sposób.
2: Będzie pan łaskaw żwawiej ruszyć spod tych świateł. Słuchajcie, dawajcie znać, bo jesteście pewnie niektórzy już w trasie, inni wyruszają. Co najczęściej słychać w samochodzie? Mamy gadżety dla kogoś, kto nas najbardziej zaskoczy.
1: 3001 głosówki na Messengerze RMF Max czekają, a na dobrą trasę teraz dajcie głośniej, to September i Satellites.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny 7,99 za każdą sztukę.

0: Wielkopolski 1 litr, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: I po reklamie.
2: Jak rozgrzana łąka.
3: Jak ognisko na działce.
2: Jak wypad na wodę.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: A co powiecie na to, żeby wybrać się dzisiaj na jakiś fajny spacer, taki wiecie, długi dla zdrowia, ale jeśli gdzieś się wybieracie, to koniecznie miejcie ze sobą oczywiście nakrycie głowy, butelkę wody nosimy ze sobą, popijamy małymi łykami, bo dzisiaj naprawdę wysokie temperatury i przekonają się o tym między innymi mieszkańcy stolicy, bo tutaj nawet do 35 stopni, a w Katowicach 34. Odpoczywają mieszkańcy północy, w Koszalinie 22 stopnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma. RMF Max.

0: La-la-la, każde la-la-la w piosence w hicie na Maxa przybliża nas do weekendu, tak czuję. Hot Summer Night przed chwilą w RMF Max, a za momencik 15, flash sportowy i pogoda.
1: A we flashu sportowym powiemy sobie m.in. o wczorajszych występach w europejskich pucharach naszych drużyn. No i słuchajcie, w odróżnieniu od Lecha Poznań, GKS Katowice i Raków Częstochowa się nie skompromitowały. Brawa, wielkie brawa. Ale będzie też o startującej drugiej kolejce Ekstraklasie i jutrzejszym półfinale siatkarskiej Ligi Narodów. Gramy
0: lećcie
1: ze Słowenią.
0: Orzełki, lećcie, ale jeszcze wcześniej w hitach na Maxa przed 15 Robin Schulz. O tych lepszych czasach zdecydowanie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: a bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
3: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
4: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
3: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
4: Przykłady?
3: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
4: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
3: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
4: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox, tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: I po reklamie.
11: Na lody, na plażę z ekipą.
12: Leżąco.
11: Na chillowanko.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
12: Lato na maksa!
14: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Czwartek był już znacznie lepszy, jeśli chodzi o występy naszych drużyn w kwalifikacjach do europejskich pucharów. W rewanżach Raków pokonał FC Valletta 4-0, GKS Katowice odrobił straty, wygrał z Żeliną 3-1. W trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji częstochowianie zagrają ze szwedzkim Hammarby, Gieksa zmierzy się z HPL-em Tel Awiw. Dziś rusza druga kolejka PKO BP Ekstraklasy. Na 18:00 Wisła Płock podejmie Widzew Łódź, o 20:30 spotkanie Motoru Lublin z Jagiellonią. Na już jutro nasi siatkarze zmierzą się w półfinale Ligi Narodów ze Słowenią. Początek o 9:00.
14: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Jeśli macie ochotę na jakiś spacer, to zwiewne, lekkie ubrania nam się przydadzą, na przykład sukienki, czy jakieś sandały, albo krótkie rękawki, bo dzisiaj prawie w całym kraju tak naprawdę rządzą upały. Na termometrach w Warszawie 34 stopnie, a podobnie w Krakowie, w Katowicach i we Wrocławiu nawet do 35. Na północy kraju tutaj już temperatury umiarkowane i zdecydowanie oddychają z ulgą mieszkańcy Koszalina, bo tutaj 22 stopnie na termometrach.
17: Prawdziwe wsparcie wcale nie polega na dawaniu rad. Prawdziwe wsparcie polega: ja też chcę do domu!
18: Albo czasem pożycz 500 zł.
17: Karin Dziński.
18: Dawid Mięzek i lecimy z 15 w RMF Max.

0: Dla tych, którzy jeszcze ostatni trening przed wyjazdem na takie mocne cardio. Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max.
1: No właśnie, bo weekend przed nami, wakacyjne wypady przed nami. Słuchajcie, jesteśmy gotowi, tak? Wszystko już tam w pracy ogarnięte, załatwione, auto sprawdzone,
0: zrobione.
1: Poziom oleju, te opony, tak dalej.
0: Zatankowane.
1: Dobra, szef nas nie wtentegował w żadne nadgodziny czy coś.
0: Wyszedł.
1: A dobra, nie zrobił tego, bo na urlopie jest. Dobra, słuchajcie, to wszystko mamy gotowe przed weekendem. A nie, jeszcze jedna rzecz.
0: Jeszcze?
1: Zgarnąć 15 tysięcy złotych przed weekendem.
0: Znaczy my rozdać 15 tysięcy złotych.
1: Wy zgarnąć, my rozdać. O to chodzi, tak. Słuchajcie, Casa de Palma, finał już niedługo, a to jest ostatni moment powoli, żeby się zgłosić.
0: Dokładnie, więc szybciutko wbijajcie do gry. O 15 tysięcy złotych, tak jeszcze wiecie. Na ten weekend, niech się wiedzie, z hasłem MAX pod 7327 za 369 wystarczy wysłać jeden i już jesteście w grze, w szczególności, że... Czy ja dobrze słyszałam, że szefu wyszedł?
1: No, na urlop, tam już poszedł chyba.
0: A, że nie ma go?
1: No nie ma.
0: Karzynka, możemy? No dobra, to możemy, słuchajcie.
1: Nie możemy już. Jeszcze rundę bonusową? Nie wolno już, tak nie przesadzajmy.
0: Ale Grażynka mówi, że można.
1: Na odpowiedzialność Grażynki. Dobra, słuchajcie, ostatnia runda bonusowa. Więcej dzisiaj nie będzie, więcej w tym tygodniu nie będzie. A nie będzie. 500 razy mnożymy wasze szanse i wszystkie wysłane teraz do nas SMS-y i zgłoszenia online na rmfmax.pl. 15 tysięcy złotych jest w grze.
0: No to szybciutko. Hasło MAX pod 7327 albo zgłoszenie na rmfmax.pl. RMF MAX.
2: RMF MAX. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert taniej
5: masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
10: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
11: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
17: Oh my God.
16: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: I po reklamie.
8: na randkę.
17: Na dziko.
8: Na

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: też zdecydowanie nie jestem na nie z weekendem. Mam talent. Kacperczyk i Vito Bambino w RMF Max.
1: Dzisiaj Polska żyje jednym tematem. Rozłamem w PiSie, ale to wersja wakacyjna, czyli nowy klub Mateusza Morawieckiego stwierdził, że zrobi w Polsce i pokaże Polakom coś naprawdę innowacyjnego.
0: No i co pokazał?
1: Zrobił grilla w Warszawie.
0: No popatrz, jakie to innowacyjne.
1: No rozwój plus, czego nie rozumiesz?
0: Ale czekaj, przecież to co? Cuki nie jedzą i paprykę? Przecież dzisiaj piątek.
1: Dzisiaj
0: no to kiełbaski nie wolno.
1: Nie, jest dyspensa, słuchaj. Od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości, od spożywania pokarmów mięsnych. Tak to się teraz ładnie nazywa.
0: I wszyscy uczestnicy mają odpuszczone?
1: Całe te szalone 1000 osób, ale tak.
0: Oj, Mateusz, żebyś ty w Brukseli tak dobrze załatwiał jak w kurii.
1: Mati, słuchaj. Daj Shakira w tym momencie na antenie RMF Max, dajcie głośniej.

0: Baby, baby, jeżeli nowości muzyczne, to te tylko w RMF Max.
1: Ale dzisiaj będą premiery, ale będą premiery. Uwaga, dawaj, proszę wstać, bo nowy PZ o 18 w kanale nadawczym.
0: Baczność.
1: Bez nas nie zaczną PZ i Bimelo, a w Max Party nowy Armin van Buuren.
0: A nowości w pogodzie to z kolei już za chwilę. Zostańcie z nami.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
9: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
11: I po reklamie.
12: Jak długi dzień pełen słońca.
13: Jak wypad nad wodę.
14: Jak ognisko na działce.
15: Tak brzmi lato na maksa.
16: RMF Max. Lato na maksa.
17: Lato na maksa!
18: Jeśli macie ochotę na jakiś spacer, to zwiewne, lekkie ubrania nam się przydadzą, na przykład sukienki, czy jakieś sandały, albo krótkie rękawki, bo dzisiaj prawie w całym kraju tak naprawdę rządzą upały. Na termometrach w Warszawie 34 stopnie, a podobnie w Krakowie, w Katowicach i we Wrocławiu nawet do 35. Na północy kraju tutaj już temperatury umiarkowane i zdecydowanie oddychają z ulgą mieszkańcy Koszalina, bo tutaj 22 stopnie na termometrach.

0: też to lubię. Dwa dni. To o tym weekendzie, prawda? Impletka w RMF Max.
1: Dwa dni pełne chillu, wiecie, odpoczynku, totalnego relaksu, lato, upały, słoneczko,
0: wiesz,
1: woda.
0: Ja to w sumie w weekend pracuję.
1: A ja w sumie też, ty. Jutro i w niedzielę. Ale od poniedziałku urlop mam.
0: Kto na
1: In
0: urlop, to w robocie. Jesteśmy i gramy dla was wszystkich takie hity na maksa. Co tam jeszcze mamy chwilę przed 16?
1: The Kid Leroy z kawałkiem Girls, a punktualnie o 16 będzie Flash i świeżutka pogoda.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Nie, w sobotę będę robił jagodzianki. Staniecie za free. Let's go!
2: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max. Take me
0: with you. Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. Kaufland.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też, to poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie 1,99 zł.
13: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: I po reklamie.
19: Na tarasie.
20: Na dziko.
19: Na leżąco.
21: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
22: RMF Max. Lato na maksa.
23: Lato na maksa!
24: Jeśli macie ochotę gdzieś tam pochillować sobie nad jeziorem, no to koniecznie musicie mieć kremę z filtrem. Gdziekolwiek się nie wybieracie, nakrycie głowy i butelkę wody pod ręką, to jest taki zestaw must have na taką ciepłą, upalną aurę pogodową. Wrocław to 34 stopnie dzisiaj, Opole 35, Zielona Góra 32 stopnie. Sporo słońca w całym kraju, jedynie pochmurno, jak się okazuje, na północy kraju, w Gdańsku 24 stopnie.
25: Piątek, 16. Nie ma lepiej.
26: No może być jeszcze 17.
25: Może być 18.
26: Ale to już wszystko blisko. Już weekendzik, już tylko mamy, już to jest.
25: Piątek, siemanko, witamy.
26: Fukaj, Liwka Enklawa, chcę więcej. Karina Ancińska.
25: Dawid Miązek jeszcze przez godzinkę z wami.
27: Nie zapomnieć, jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

0: Tak mówi ciało w piątek. Same dobre rzeczy. Body Talk, Alf Arben i René Miller w RMF Max.
1: A co mówią portfele? Wyobraź sobie, ile kosztuje organizacja Wieczoru Panieńskiego dzisiaj, na ten moment.
0: Aha,
1: 2000 zł.
0: No.
1: Ale od osoby.
0: Grubo. No to więcej niż się czasem w kopercie daje. Ale najgorzej, że jak cię za mocno Panieński poniesie, to cię może ślub kosztować. I uwaga.
1: Ale kawalerski to samo.
0: Także uwaga tam dzisiaj w ten weekend. Ta.
1: A jak jedziecie teraz tą zgraną ekipą i robicie to Sombr i 12 to 12 specjalnie dla was. Współobręb lotu.

0: 10, 9, 8,
1: nie, nie, poczekaj, 7, to jeszcze nie teraz. 6. To jeszcze nie teraz, ale już niedługo. Już bardzo niedługo.
0: Ach, te emocje rosną w studiu RMF Max. Za chwilę zaszeleszczą palmy i kto wie, może ktoś z was zgarnie kasę albo wakacyjne fanty.
1: I może zaszeleszczą pieniądze. Duża gotówka, 15 tysięcy złotych przecież jest skryte w naszych kokosach.
0: Finał zabawy Casa de Palma już za chwilę, więc miejcie koniecznie telefony przy sobie.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: teraz przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Na słodko.
11: Nad wodę.
12: Na spotkanie.
13: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
15: Lato na maksa.

0: Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Gdyby mnie ktoś teraz zapytał o nastrój, to ja jestem w nastroju do rozdawania pieniędzy. Nie wiem jak ty, Karina.
2: Ja tak samo, no nawet bardziej.
1: To dawaj, no,
2: dzwonimy. Mamy nadzieję, że ktoś, kto odbierze za chwilę telefon, będzie chciał te nagrody przytulić.
1: Przyjąć.
2: Halo, halo.
1: Sygnał jest.
3: Halo?
2: Halo, dzień dobry, cześć, Karin Cińska z tej strony, Dawid Miązek, RMF Max.
3: Dzień dobry.
2: Dzień Halo? Dobry, cześć, jak masz na imię?
3: Dzień dobry, mam na imię Iwona.
1: Iwonko, skąd w ogóle? Gdzie się dodzwoniliśmy?
3: Końskie, okolice Końskich.
1: Końskie, czyli ziemia świętokrzyska, no proszę, jaka tam u ciebie pogoda? Też tak słonecznie jak tu u nas?
3: Tak, aż nawet bym powiedziała, że za bardzo duszno.
2: Kochana, gorąco, to się za chwilę z emocji dopiero zrobi. Słuchaj, jest piątek, mamy już chwilę po 16, a ty jesteś w finale naszej zabawy Casa de Palma.
3: Nie, ja nie wierzę, to chyba jakiś żart.
2: Nie, no serio.
1: Nie żartujemy, wszystko tu jest na poważnie, żebyś widziała, jakie my teraz mamy poważne miny, takie skupione. Wiesz, tu wszystko się dzieje na serio.
2: Ale powiedz, coś podejrzewałaś, no, że może jakiś telefon dzisiaj do ciebie zostanie wykonany, coś, jakaś intuicja, przeczucie?
3: Miałam taką intuicję, ale to po prostu sądziłam, że to może tylko pierwsza myśl, no.
1: Taka wierzyć.
3: Że piątkowa, jak to się mówi.
2: No i widzisz,
3: nigdy nic nie wygrałam, więc tym bardziej.
1: Powiedz jeszcze, czym się zajmujesz na co dzień?
3: Jestem nauczycielem, pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi, a także jako wychowawca na świetlicy. Praca z dziećmi bardzo mi pomaga, w ogóle jestem szczęśliwa.
1: Fajnie, a teraz masz wakacje, czy złapaliśmy cię właśnie w pracy?
3: Nie, mam właśnie wakacje. Jestem w domu osobiście, odpoczywam w tym momencie.
2: No to moja droga, głęboki wdech, wydech i przed tobą tak naprawdę wybór tej palmy, którą za chwilę będziemy potrząsać. Na górze palm są kokosy od 1 do 26 i przed tobą zadanie wybrania tego jednego kokosa.
3: Jaki numerek, tak?
1: Od 1 do 26.
3: 24.
2: No dobra, trząśniemy.
1: O! Mamy go tutaj, proszę bardzo. Kokos numer 24. Dorodny taki wybrałaś sobie, no. Grubszy taki. Dobrze, sprawdzamy, co tam jest w środku. No słuchaj, masz jakieś plany weekendowe?
3: No, miałabym.
2: Zależy, za ile trzeba byłoby dodać. No to moja droga.
3: Dokładnie.
2: Na pewno to będzie taki weekend, w którym spokojnie taką nagrodę będziesz mogła sobie roztrwonić na co tylko chcesz. Bo w kokosie numer 24 mamy dzisiaj dla ciebie
1: 500 zł!
3: No super, bardzo dziękuję.
1: 500 zł, czyli w sam raz na jakiś taki weekendowy wypadzik, może jakaś kolacyjka, może jakaś drobna przyjemność dla siebie. 500 na pewno się nie zmarnuje.
3: Oczywiście mówiłam do męża, że dzisiaj coś wygram. On mówi tak, a jesteś pewna? Ja mówię, tak czuję.
1: I jak mu teraz będzie łyso? A? Nie do wiary.
2: Będziesz musiała mu mówić, że zawsze masz rację. Cieszysz się?
3: Bardzo. No nigdy nie wygrałam nic, bym pierwszy wygrana.
1: Super.
3: W radiu.
1: Bardzo się cieszymy, że wygrywasz, że ten pierwszy raz z nami. Pozdrawiamy cię gorąco, miłego weekendu. 500 zł już do ciebie leci.
3: Dziękuję, nie wierzę.
2: Szalej, pa.
3: Pozdrawiam.
1: No, miała być kasa rozdana, jest rozdana kasa, ale chcemy więcej jej rozdać i w poniedziałek będzie ku temu okazja.
2: 15 tysięcy złotych nadal w grze i kto wie, może być wasze już w najbliższy poniedziałek, pod warunkiem, że chwycicie za ten telefon, uwierzycie we własne siły jak Iwona i wyślecie hasło Max pod 7327 za 360.
1: A na rmfmax.pl też można, a nawet trzeba wpić.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: mi się aż takie ciepełko robi tutaj i tam też. I3 R&B w RMF Max.
1: A słuchaj sobie jeszcze RMF Max, jeżeli masz ochotę mieć taki właśnie udany weekend razem z nami. My też oczywiście w weekend na antenie RMF Max będziemy i Dawid Miązek.
0: I Karina Nicińska. Na dziś mówimy wam do widzenia, do usłyszenia i zostawiamy w świetnym towarzystwie, bo za chwilę Filip Kliber
1: i Justyna Burycka po 17 w kanale nadawczym. Trzymajcie
0: i będą
1: się.
0: Będą bilety do parku rozrywki. Pa!
2: Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta.
5: Z czego poprosimy?
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay.

0: Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Jak śmiganie na żaglach.
3: Jak wypad nad wodę.
4: Jak wakacje last minute.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: Lato na maksa.
7: Lato na maksa! I'm on fire at
1: all. Jeśli macie ochotę gdzieś tam pochillować sobie nad jeziorem, no to koniecznie musicie mieć kremy z filtrem. Gdziekolwiek się nie wybieracie, nakrycie głowy i butelkę wody pod ręką, to jest taki zestaw must have na taką ciepłą, upalną aurę pogodową. Wrocław to 34 stopnie dzisiaj, Opole 35, Zielona Góra 32 stopnie. Sporo słońca w całym kraju, jedynie pochmurno, jak się okazuje, na północy kraju, w Gdańsku 24 stopnie.
8: RMF Max.
9: RMF Max.
8: RMF Max.

Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali. QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 3 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: I po reklamie.

0: Na zegarach 17, tu RMF Max. Rafał Młynarski, witajcie. Zapraszam na najnowszy flash. Tragiczne sceny w hiszpańskiej Ceucie. Co najmniej 34 osoby zginęły w czasie prób przedostania się tysięcy migrantów z Maroka do hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej. Jak podają hiszpańskie władze, granice nielegalnie przekroczyło już ponad 50 tysięcy osób, a około połowa z nich dobrowolnie wróciła do Maroka. Premier Pedro Sanchez zapowiedział przyspieszenie procedur repatriacyjnych i mówi o naruszeniu integralności terytorialnej Hiszpanii.
1: To jest RMF Max.
0: To już oficjalne. Premier Donald Tusk wyznaczył datę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Mieszkańcy pójdą do urn 27 września. Wybory są konieczne po majowym referendum, w którym odwołano dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Chętni do startu mają czas na zgłaszanie kandydatur do 3 września. W popołudniowym fleszu zmieniamy temat. Warszawa znów zatrzyma się na minutę. Jutro punktualnie o 17 w godzinę W zawyją syrenę, a mieszkańcy oddadzą hołd bohaterom powstania Warszawy.
2: Każdy, kto czeka na ten sygnał godziny W, może sprawdzić wcześniej na mapce, w internecie, gdzie są miejsca pamięci w jego dzielnicy, czy w miejscu, gdzie się będzie znajdował. Bo to jest, oczywiście najwięcej ich jest w Śródmieściu, ale one są rozsiane po całej Warszawie, nie tylko w centralnych dzielnicach. I tam będą stali harcerze, wolontariusze i będą rozdawać pamiątkowe wpinki i będą opowiadać o tym miejscu.
0: Mówił Jan Ołdakowski z Muzeum Powstania Warszawskiego. I jeszcze jedna informacja. Od niedzieli w Unii Europejskiej wchodzą w życie kolejne przepisy aktu o sztucznej inteligencji. Oznacza to, że użytkownicy będą musieli być wyraźnie informowani, kiedy rozmawiają z AI, a obrazy, nagrania czy filmy stworzone lub przerobione przez sztuczną inteligencję, w tym deepfake'i, będą musiały być odpowiednio oznaczane. Komisja Europejska zyska też nowe uprawnienia do kontrolowania dostawców takich systemów jak ChatGPT czy Gemini.
1: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
3: Jeśli chcecie coś sobie porobić, to pamiętajcie, że jeśli wychodzicie na zewnątrz, to koniecznie dzisiaj szukamy cienia. Biometr jest korzystny, ale mamy upał, jest duszno, parno momentami, i oczywiście słonecznie, więc pamiętamy o nakryciach głowy, to jest bardzo ważne. Na termometrach w stolicy dzisiaj 35 stopni, sporo słońca, w Białymstoku 32, w Bydgoszczy do 31, a w Opolu do 35 stopni i mamy sporo słońca dziś.
1: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
4: Cztery minuty po godzinie 17 i to, co dzisiaj najczęściej usłyszycie, to...
5: Ale bym poszła spać już.
4: Wejdź tu do was na to czwarte piętro.
5: Dokładnie.
4: To jest kanał nadawczy. Mówimy dobry wieczór, Filip Kliber.
5: Justyna Borycka, to jest piątek, już weekend zaczynamy.
4: Zacząłem tak się zastanawiać, czy dobry wieczór to jest w sumie dobre, bo słońce jeszcze będzie
5: gdzie?
4: Z nami.
5: Gdzie? Praży jak? Nie wiem, daj spokój. Ale... Fire w RMF Max.
4: Łogie, lecimy!

0: Zaginiony członek Black Eyed Peas, Filip Kliber.
1: Black Eyed Peas!
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: 10 minut po godzinie 17. My cały czas jesteśmy grupą, która się nie rozpada i jednocześnie zadajemy wam ważne pytania. Stop! Stop! Ale moment. O czym teraz pomyślałaś?
0: I ja wiem, w sensie oboje wiemy, że z myśleniem dzisiaj może być ciężko.
1: No, bo czacha dymi.
0: Przy tych temperaturach. Nam też jest ciężko, więc wybaczcie od razu, jak będziemy się gdzieś tam potykać po drodze.
1: Tak.
0: Ale ważne jest to, żebyście napisali, o czym teraz myślicie, bo jak nie napiszecie, no to 4 wejściówki do parku rozrywki za to, że zgarnie ktoś inny.
1: Więc teraz wejdź na Messenger RMF Max, napisz nam, o czym teraz pomyślałaś i zawal, co nie. Walka będzie gorąca. Ja się

0: żeby jeszcze cieplej było, to podkręcamy atmosferę. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine na 20 minut po godzinie 17. Tymczasem okazuje się, że nasz polski Bałtyk ma więcej czerwonych flag niż dwójbyły, ponieważ na 25 kąpieliskach wzdłuż Bałtyku okazuje się, że jest zakaz kąpieli, są sinice, bakterie, ludzie, czego tam nie ma tak
1: czego
0: naprawdę.
1: Czego tam nie ma? No słuchajcie, może i może nadal zimne i może by się weszło, ale przynajmniej nie można.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Ale jaka ona jest fajna, ale jak ona fajnie śpiewa. Mam dla was mega premierę tego tygodnia. Zalia, Tylko kochaj mnie. I oczywiście głosuj na rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.
5: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Bieber Exa i David Guetta to Sad Girls.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Jest 17.34 i czas porozmawiać o tym, co będziecie robili jutro o 9 rano, bo jutro o godzinie 9 Polska gra ze Słowenią w Lidze Narodów. Chodzi o siatkówkę oczywiście, więc jutro siadamy, kibicujemy.
0: Tak jest, finał Ligi Narodów przed nami i ja wiem, że pewnie byście chcieli jeszcze pospać w sobotę o 9, ale nie warto. To jest super pora, jeszcze będzie taka temperatura, że można się nie spocić od siedzenia przed telewizorem.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. Here
2: we go! Wiemy, co jest ekstra.
3: Do tego się słucha.
4: Co jest hitem?
5: To ma potencjał.
2: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa! Jeśli chcecie coś sobie porobić, no to pamiętajcie, że jeśli wychodzicie na zewnątrz, to koniecznie dzisiaj szukamy cienia. Biometr jest korzystny, no ale mamy upał, jest duszno, parno momentami, no i oczywiście słonecznie, więc pamiętamy o nakryciach głowy, to jest bardzo ważne. Na termometrach w stolicy dzisiaj 35 stopni i sporo słońca, w Białymstoku 32, w Bydgoszczy do 31, a w Opolu do 35 stopni i mamy sporo słońca dziś.

0: ma tutaj zaraz pozamiata, a co?
1: A dlaczego ma nie pozamiatać?
2: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
0: Wiemy, że z myśleniem i z mówieniem może być dzisiaj ciężko, bo temperatura nie pomaga, ale Kuba sformułował naprawdę wspaniałą myśl. Kuba, o czym myślałeś, jak pytaliśmy, o czym myślisz?
3: Cześć, mucha wleca mi do auta i tak myślę, porwałem ją, czy za darmo przewiozłem i wyszedłem na frajera.
0: I co, powiedziała ci? Jedzie jeszcze z tobą, czy co?
3: Dojechaliśmy pod pracę, wyleciała i kompletnie nic nie odpowiedziała.
1: A, bo to z tymi muchami tak jest, wiesz, one wlatują tymi skrzydłami i ci zamoczą w głowie. Zamoczą w głowie? Trzeba dobrze to, czy ja to powiedziałem nagle?
0: Widzę, że Filip już też tak jakby lekko udarowo.
1: To jest ta temperatura.
0: Ale spokojnie, to jest ta temperatura. No mamy nadzieję przynajmniej, że mucha w klimie dzięki tobie też może pożyć dłużej, prawda? Bo jakby jak już ją podwiozłeś, to...
3: Pewnie, myślę, że wykorzystała sytuację.
0: Dokładnie.
1: I Kuba, ty też wykorzystałeś przy okazji muchę do wygrania 4 biletów do Energylandii, które wędrują do ciebie i będziesz już niedługo jeździł na Hyperionie i będziesz mógł poczuć się jak mucha w twoim samochodzie, bo jedziesz zupełnie za darmo.
3: Dziękuję bardzo.
2: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: męskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: Ta noc będzie niespokojna, szczególnie na zachodzie i północnym zachodzie naszego kraju. Na termometrach od 16 do 21 stopni mogą pojawić się przelotne opady deszczu prawie w całej Polsce. A jeśli chodzi o sobotę, na termometrach od 22 nad polskim morzem po 34 stopnie w centralnej Polsce. Prawie wszędzie możliwe są gwałtowne wyładowania z przelotnymi opadami deszczu. No takie jest lato w Polsce. Jak jest ciepło i jest słonecznie, no to musi być jeszcze burza.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
2: Minutka po 18. Mamy nadzieję, że większość z was ma już weekend. A jak nie, to spoko, my też jesteśmy w pracy i jest całkiem fajnie, nie?
3: Mówimy wam siemano, Filip Kliber,
2: Justyna Borycka, cześć.
3: Max. I żeby weekend mijał jeszcze milej. Shakira i Berda Boy, daj daj.

0: To jest po prostu pełen chill. Dancing in the Moonlight. Hicior dobrze znany, ale w nowej wersji to Jubel.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Jest 10 minut po godzinie 18. My mamy dla was nowości. To premierę właściwie w RMF Max. Bo ostatnio dzwoniliśmy, nie? Do niego.
0: Kto słuchał kanału nadawczego we wtorek, ten może pamięta, że dzwoniliśmy do PZ-a w sprawie jego nowego numeru, którego premiera właśnie dziś, ale PZ powiedział tak.
3: Siemanko, tu PZ. Dzięki za telefon, ale nie mogę teraz gadać. Za to mam dla ciebie fragment mojego nowego singla. Sprawdzaj.
2: Fajnie, tak, no, dzięki tak, no to... NK za jakość, nie?
0: To brzmiało generalnie jak granie na czekanie, ale dziś jest ten dzień. Dziś jest piątek i to jest czas na premierę nowego numeru PZ-a.
2: PZ naprawdę zaskoczył, PZ zrobił coś, co jak zwykle PZ robi, czyli po prostu zaskakuje. Bimelo i numery bez nas nie znaczą nic. Posłuchajcie.
1: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.
4: Spoko, spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: bym życia przeżył trzy. Mała lubi kilka torebę, Prada Louis chyla Chloe V. A ty się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo za

0: Somber śpiewa dzisiaj mniej więcej w takim tempie, w jakim ja myślę. My body isn't ready for MF Max. Tak, wiecie, żeby sobie trochę zwolnić jeszcze. Piątek, trochę trzeba wyhamować po pracy, zanim weekend się na dobre rozkręci. 19 po 6 w RMF Max.
1: Moi drodzy, on wrócił.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: I teraz pewnie zastanawiacie się, kto wrócił.
0: Kto?
1: A wrócił Choroskoń. Moi drodzy, jeżeli chcecie poznać swoją przyszłość, to Choroskoń może wam tę przyszłość przekazać.
0: Przepowiedzieć.
1: Może, bo ma takie możliwości.
0: Przedstawić, tak? No, uznaliśmy, że piątek to jest dobry moment, żeby zawierzyć to, co widzicie przed sobą, Choroskoniowi, który być może powie wam coś o was. Być może o tym, co was czeka w ten weekend, w najbliższej przyszłości, za 5 lat. Nie wiemy. Zobaczymy. Choroskoń powie, ale żeby w ogóle mógł coś powiedzieć na wasz temat?
1: Mhm, tak, bo Choroskoń nie wróży z kart, bo kopytami nie potrafi ich przewracać.
0: Tak, ma po prostu za duże kopyta są.
1: Nagraj głosówkę na Messengera RMF Max. Co widzisz dookoła siebie?
0: Przed sobą może, tak żeby tak konkretniej.
1: Przed sobą nagraj.
0: Co widzisz teraz przed sobą? Można też wysłać zdjęcie, jakby ktoś chciał.
1: Można.
0: Głosówka albo zdjęcie RMF Max, Messenger, tutaj daj znać. Co widzisz przed sobą?

0: wypadł nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: Moving to the Sun, ale to nie jest najważniejsze o 18.30.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
0: Choroskoń wrócił. Choroskoń wrócił i wróży dalej.
2: Powitajcie go serdecznie, bo Choroskoń specjalnie w ten piątek pojawił się, żeby wywróżyć wam przedweekendową przyszłość z tego, co widzicie aktualnie przed sobą.
0: Na przykład Choroskoń zaraz powróży Danielowi.
3: Robię klimatyzację. Czy ten taki, jak to się fachowo nazywa, rękaw czy coś. No i to widzę przed sobą teraz, bo to robię.
0: Super, że to widzisz, Daniel. Natomiast jednocześnie Choroskoń nie ma dobrych wiadomości. Choroskoń wyczuwa niezadowolenie klienta, ponieważ rękaw jest za krótki, ponieważ w lato rękaw jest krótki.
2: Dostaliśmy też wiadomość od Karoliny, która wysłała nam zdjęcie z wiadomością: widzę przed sobą jakieś wróżby w sosie jagodowym ze śmietaną, tylko nie bardzo umiem rozczytać tę wróżbę. Czy Choroskoń pomoże?
0: Co Choroskoń widzi?
2: No tutaj Choroskoń widzi zdecydowanie sok po jagodach ze śmietaną, czyli pierogi były jedzone pyszne. I tutaj ta śmietana w tym sosie jagodowym układa się w literę T, które Choroskoń odczytuje jako tak. Więc Karolina, powiedz tak, jeśli ktoś do ciebie zadzwoni, zaprosi cię dzisiaj na grilla, na imprezę. Nie wahaj się, powiedz tak.
0: Ale wpłynęło jeszcze do Choroskonia zgłoszenie od Kuby w sprawie przepowiadania swojej przyszłości.
4: Widzę przed sobą pistacje, orzeszki ziemne, orzeszki długo prażone, całą ladę czekolady.
0: Choroskoniu?
2: Tak. Już go mam, już mi powiedział.
0: Tak? A mówi tak? On ci mówi?
2: Okay. Na ucho mi mówi. Jeśli właśnie widzisz przed sobą orzeszki ziemne, nie jest to przypadek. To znak od wszechstajni. W najbliższych dniach czeka cię pewne spotkanie, którego nie powinieneś unikać, bo ta osoba może wydać się trochę napuchnięta jak po orzeszkach, ale wszystko z nią w porządku.
0: Bo miała uczulenie.
2: Tak.
0: A ty jej dałeś orzeszki. Natomiast Choroskoń jeszcze, który akurat Borynie coś szepnął do ucha, mnie polizał i powiedział mi, że...
2: Bicie cię polizał.
0: Wieczorem nastąpi zwrot. Cały czas możecie wysyłać zdjęcia do Choroskonia. Możecie opisywać głosówki, co przed sobą widzicie. Choroskoń wam powróży.
2: Choroskoń jeszcze wróci w tej godzinie, więc słuchajcie uważnie RMF Max i głosówki przyjmujemy na Messengerze.
0: Piękny koń, ja powróżyć.

0: Świetnie, że o 18.38 jesteście z nami, ponieważ do naszego studia zawitał wyjątkowy gość. Gość, który się nazywa Choroskoń.
1: Choroskoń przepowiada waszą przyszłość na podstawie tego, co aktualnie widzicie przed sobą. Mamy kolejne zgłoszenia. Jest ich dużo ogólnie.
2: Widzę przed sobą kombajn jadący na piękne pole, a za nim kilometrowy korek. I zastanawiam się, kiedy dotrę do domu.
0: Kamilo, przede wszystkim świetnie, że się zgłaszasz z tym do Choroskonia, natomiast to nie jest kombajn, to jest końbajn.
1: Końbajn na konie mechaniczne. Choroskoń mówi, że ten kombajn, który teraz widzisz, końbajn, zwiastuje obfite zbiory szczęścia, a korek przypomina, że cierpliwość jest jak marchewka. Niby zwyczajna, ale dla konia nie.
0: Max. Można się zgłaszać do Choroskonia, nagrywajcie głosówki. Co przed sobą widzicie?
3: Reklama.
4: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: Letnie updates nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.

Ta noc będzie niespokojna, szczególnie na zachodzie i północnym zachodzie naszego kraju. Na termometrach od 16 do 21 stopni mogą pojawić się przelotne opady deszczu prawie w całej Polsce. A jeśli chodzi o sobotę, na termometrach od 22 nad polskim morzem po 34 stopnie w centralnej Polsce. Prawie wszędzie możliwe są gwałtowne wyładowania z przelotnymi opadami deszczu. No takie jest lato w Polsce. Jak jest ciepło i jest słonecznie, no to musi być jeszcze burza.

0: Jakby zawsze tam był.
1: Jakby on to słyszał.
0: W tej piosence. Zawsze, on zawsze tam był.
1: On ma dobry słuch. Zapytacie się, kto? Horoskoń.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
1: Horoskoń dostał na Messengera RMF Max, do którego daliśmy mu dzisiaj dostęp, ale musieliśmy też mu pomagać w obsłudze, ponieważ tak, tak. te kopyta jednak... No. I cały czas wsadzał pysk w monitor i musieliśmy mu pomóc, bo oblizał. Nieważne, nie wnikajmy w szczegóły. Po prostu to jest horoskoń. I wiele dostaliśmy od was zdjęć drogi, między innymi Michał, Asia, Bartek wysłali nam zdjęcie drogi, że widzą przed sobą.
0: Nie miej klapek na oczach, mówi horoskoń. Patrz szeroko na możliwości, które rozpościerają się na horyzoncie.
1: Tak.
0: Końskie gwiazdy już trzymają za ciebie kopyta.
1: A poza tym horoskoń się cieszy, że jedziesz samochodem, a nie na nim. Horoskoń naprawdę wam sprzyja szerokości.
0: Tak jest. Mamy jeszcze grilla.
1: Grilla, tak, grilla.
0: Zdjęcie dużo grilla. Z was grilla ma, tak.
1: Na przykład Borys ma zdjęcie grillującej ekipy, są dzieci w basenie, jest trampolina w tle. I tutaj trzeba zachować ostrożność. Trzeba zachować ostrożność, żeby nie skończyć piątku z kopytami do góry.
2: Hity na maksa.
0: Jeszcze szybciutko, słuchajcie, mamy zdjęcie odkurzacza. Tutaj trzeba prychnąć na konwenansę i odpocząć.

0: Mama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Dicorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: I po reklamie.

0: się last minute, jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żaglach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Wieczorem będzie grzmieć, szczególnie na zachodzie naszego kraju. Tam mogą pojawić się burze. Na termometrach od 16 po 21 stopni w trakcie nocy. Praktycznie w całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o kolejny dzień, no to w sobotę również będą gwałtowne wyładowania atmosferyczne i burze. Te mogą się pojawić w praktycznie całym kraju. Jeśli chodzi o temperatury, najzimniej na północy 22 stopnie, najcieplej w centralnej Polsce, tam nawet 34.
5: Ale halo, co ty myślałeś? Co ty myślałaś, że kanał nadawczy to już się skończył?
6: Gdzie? Nie!
5: Kanał się rozkręca. Filip Kliber.
6: Justyna Borycka, jesteśmy z wami tutaj jeszcze do 20 i gramy bęgery.
5: Lumix, Self Power, może być?
6: Może być,
5: dawaj. Może być, dziękować.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jeżeli chcecie więcej, tak jak Fuka i Liwka, to trafiliście w najlepsze możliwe miejsce. Boże, to
1: ten upał.
0: Bo tutaj więcej hitów na maksa. O!
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
1: I są też nowości. I to są premierowe nowości, które sprawią, że jednak trochę myślami wrócicie do gimnazjum, albo podstawówki, albo liceum, kiedy był na lekcjach język niemiecki, bo nowy numer, który dzisiaj gramy dla was w RMF Max, nazywa się Gut Genug i to jest remix ze Skeptą wiralowego niemieckiego hitu od Blumengarten i Kitschkrieg.
0: No bo co myślicie, że po niemiecku to tylko Rammstein? Absolutnie nie. Mamy dla was nowości również po niemiecku, więc zróbcie RMF Max głośniej, premierowo. Gut Genug.
2: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

0: No, Dracula o tej porze to też już powoli wychodzi, bo zaczyna być trochę chłodniej na zewnątrz. Jest 18 minut po godzinie 19, temperatury celowo nie mówimy, bo ona jest po prostu za wysoka. Za to jest również gorąco w naszym studiu, ponieważ zastanawiamy się, czym można promować Polskę, żeby Polska górą, nie? Żeby była.
1: Po prostu chcielibyśmy pomóc nowej pani ekspertce, profesor Barbara Mróz-Gorgoń, ekspertka do spraw marketingu i budowania wizerunku. Mhm. Właśnie została nową pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polska. No czyli mamy swojego PR menedżera jako kraj. W sensie Polska ma swojego PR menedżera.
0: Polska góro, po prostu. Tak. Więc teraz czas, żebyśmy my jako ekipa RMF Max pomogli. My wszyscy. Nagrajcie głosówkę, czym Polska się może pochwalić za granicą.
1: Tak jak kojarzycie, wiecie, w internecie to takie zdjęcia, gdzie są wszystkie twarze najznamienitszych Polaków. Dokładnie. To jest jeden ze sposobów, ale może znacie też inny. Messenger RMF Max, tutaj przyjmujemy głosówki. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Ale jaka ona jest fajna, ale jak ona fajnie śpiewa. Mam dla was mega premierę tego tygodnia. Zalia, Tylko kochaj mnie. I oczywiście głosuj na rmfmax.pl.
4: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.

0: na wieczorne jazdy samochodem najlepsze RMF Max to Ride It 19.30.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: I to jest piękny moment, żeby pochwalić się tym, co u nas dobrego.
0: Co
2: bo
0: polskie?
2: Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że jest nowo utworzone stanowisko eksperta do spraw promocji Polski jako marki, czyli Polska ma swojego PR menedżera. No i zastanawiamy się, jak tutaj pomóc, czym promować, o czym byście pomyśleli.
0: Na przykład Adam by chciał bardzo pochwalić za granicą jedną wyjątkową rzecz.
3: Jako Polacy możemy się pochwalić, że mamy nasz Bigos.
0: Tylko jak to po angielsku powiedzieć?
2: Bee Gees?
0: Bee Gees? Max. Niezłe to macie Bee Gees.

0: Robię Schulz i Barbs, to Better Times w RMF Max, prawie za 28. Uważajcie na siebie w te upały, ale tak, też uważajcie z klimą, bo jak się przesadzi z klimą, to może zacząć gardło boleć. Ja na przykład czuję, że coś się u mnie dzieje już.
1: No właśnie miałem pytać, czy coś wiesz o tym?
0: Coś wiem chyba. Coś nie coś potrafię, coś no.
1: Za chwilę prognoza pogody dla tych, którzy klimatyzację lubią i tych, którzy nie lubią.
2: Reklama.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
7: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Wieczorem będzie grzmieć, szczególnie na zachodzie naszego kraju, tam mogą pojawić się burze. Na termometrach od 16 po 21 stopni w trakcie nocy, praktycznie w całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o kolejny dzień, no to w sobotę również będą gwałtowne wyładowania atmosferyczne i burze. Te mogą się pojawić w praktycznie całym kraju. Jeśli chodzi o temperatury, najzimniej na północy 22 stopnie, najcieplej w centralnej Polsce, tam nawet 34. We'll be right back.

0: No i dobra, wydaje mi się, że wybraliśmy naprawdę wystarczająco patetyczny numer, żeby zakończyć naszą prawie dwutygodniową przygodę wspólną w kanale nadawczym. To było celowo, bo to jest nasz last dance. My się dzisiaj z Filipkiem żegnamy. Od poniedziałku Filip wraca na poranek. Ja zostaję tutaj z Michałem Siwkiem, który wróci po urlopie.
1: No, może w końcu coś opowie, jak było na tym urlopie, nie?
0: Nie będziemy się pewnie lubić, no.
1: Ciepło, no.
0: Zobaczymy.
1: No,
0: wy też zobaczcie i bądźcie z nami. Oczywiście też przez cały weekend w RMF Max. A teraz to już w ogóle zapraszamy na imprezę. Będzie się działo także po 20.
1: I możecie teraz posłuchać jeszcze, gdzie można się dzisiaj pobawić, jeżeli niekoniecznie bawicie się w domu, więc posłuchajcie RMF Max. Filip Kliber.
0: Justyna Borycka, dzięki za dziś. Cześć.
1: Dzięki.
2: Czas na Tour de Club. Jeśli nie macie planów na ten weekend, to pozwólcie, że ja wam przedstawię, jak można spędzić weekend w Polsce. Piotr Ambroże, zapraszam. Na przykład warto w ten weekend pojechać do Włocławka, ponieważ tam będzie fiesta balonowa. Niebo nad Włocławkiem rozświetlą kolorowe balony na ogrzane powietrze. A w trakcie zawodów uczestnicy będą rywalizować o prestiżowy puchar prezydenta miasta. To wyjątkowa okazja na podziwianie barwnego spektaklu na tle letniego nieba. No i umówmy się, można zrobić fajne zdjęcia. Oficjalne otwarcie zaplanowano na sobotę właśnie od godziny 15. Miejsce: lotnisko Kruszyn. Warto też wybrać się na Zamek Książ, bo tam w ten weekend rozpocznie się Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko, czyli wydarzenie, które przeniesie nas w sam środek barokowej epoki. Będzie muzyka z tamtych lat, pokazy, rekonstrukcje historyczne, no i niezwykła atmosfera dawnego dworu.
3: Reklama.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
11: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: I po reklamie.

0: Λάτο να μάξα.
1: Λάτο να μάξα.
2: Piąteczek, kolejny na wakacjach i ostatni w lipcu i czas, na który czekaliśmy, czyli nasz wspólny wieczór. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max, a zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hobbence. Dzisiaj będzie dużo fajnych nowości. Wróci na przykład ekipa Clean Bandit, będzie też premierowo, trensowo Armin van Buuren i Fischer jeszcze w tej godzinie, a zestawienie otwierają nam dzisiaj Moonlight i Fordo Alabama.

0: Staty w numerze I Like. Ja nie wiem, dlaczego nie ma go jeszcze w zestawieniu. Może po weekendzie głosujecie na rmfmax.pl. Więcej takiej nuty, takich petard także po 21 w naszym Max Party na wakacjach. No teraz też bardzo imprezowa, jak najbardziej wakacyjna. Bledka, tak śpiewa dzisiaj dziewiątka. Tańcz! RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl. 9. Numer 9.

Ogień, ogień, jest ogień. Był na miejscu 8, Shimza, Arko. Shimza to mistrz takiej muzyki, takiego gatunku, czyli Afro House'ów. Teraz kolejna wakacyjna premiera w RMF Max. Dzisiaj mam dla was dużo nowej nuty. Wróci Żabson, będzie także Sentino z Żabsonem. To przed wami wieczorowo, piątkowo, ale teraz nowość od Brytyjczyków. Clean Bandit polecają nam ten beat. I don't wanna hurt you.

0: jest ten numer, który zabrałbym na plażę i zatańczył, może w parze, pasuje na jedno i drugie. DJ Goya, Jason Derulo, Mitch i Co na weekendowe, piątkowe, wakacyjne tańce. Może boso tak akurat wieczorowo. Zostańcie z RMF Max, odliczamy najważniejsze hity na wakacjach i za chwilę Bauza, ich Magnetic. Całkiem niedawno nasza jedynka listy Hot Bands będzie też nowość od Meduzy.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie
3: z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Studiujesz albo kończysz naukę?
7: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
6: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
7: To Eurotipy.
6: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
7: Zaliczyć kursy, praktyki?
6: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
7: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl.
6: Albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
7: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
6: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
15: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
16: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: I po reklamie.

Jest weekend, no jest taneczna nowość Meduza, na razie w poczekalni listy Hobbens. Takie soczyste bity na wakacjach. Ja wiem, że środek wakacji tak naprawdę. Może jeszcze o tym nie myślicie, ale słuchajcie, teraz będzie trochę o Kevinie. Otóż Macaulay Culkin, czyli aktor, który zagrał Kevina, potwierdza, że są tam prowadzone jakieś rozmowy na temat kolejnej części. Taki już duży Kevin, nie wiem czy koniecznie sam w domu, pewnie. Coś tam się szykuje. Na razie nie szykujemy się, nie myślimy jeszcze o choince. Zostajemy przy wakacyjnych klimatach. No i tutaj też wakacyjnie Gipsy, Kukon i Jonathan. Pierwsza piątka listy Hobbens. Ty masz.

takie nuty tworzy, miesza Fisher, jego nowości What a Life. Więcej takiego bitu po 21:00. Jesteście wszyscy zaproszeni na nasze wakacyjne Max Party. Za chwilę też na party. Na drugim Hurzel, Moving to the Sun. Pytanie, kto będzie najlepszy na liście Hop Bence? To przed wami. A pierwszą trójkę otwiera Kid Laroi. Już tak wysoko z Kelani w remiksie Girls.

0: nie.
1: No i wypuścili tego gina z butelki i rozgościł się w poczekalni listy Hobbent. To Per Gin. Wpada w ucho, prawda? Przynajmniej refren. Sama. Kto lubi, kto głosuje, zapraszam piątkowo, weekendowo, rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Kid Laroi i Kelani Girls, dwójka, Hurzel i Ultra na te Move Into the Sun. A kto rządzi na szczycie? No, piłka już schowana, ale my jesteśmy wciąż na murawie. Shakira to hit nie tylko mundialowy, ale także wakacyjny, imprezowy. Wraca na szczyty listy Hot Bands. Daj, daj. RMF Max. RMF Max. One. One.

0: Let's go! Shakira, Burna Boy, powrót na miejsce pierwsze listy. Hop Benz, zostańcie z RMF Max. Za chwilę startujemy nasze wakacyjne Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Czas na Tour de Club. Co robić w ten weekend w Polsce? Powiem wam o najciekawszych wydarzeniach. Już teraz Piotr Ambroży, zapraszam. Warto zwrócić uwagę na Air Show Rudniki. Wydarzenie lotnicze, które łączy spektakularne pokazy w powietrzu z niepowtarzalną atmosferą rodzinnego festiwalu. To wszystko na lotnisku Częstochowa Rudniki. Tam spotkają się najlepsi piloci akrobacyjni, zespoły pokazowe, ale też pasjonaci lotnictwa, by wspólnie stworzyć widowisko pełne emocji. Na pewno będzie dużo adrenaliny i niezapomnianych wrażeń. A jeśli jesteście nad polskim morzem albo wybieracie się nad nasze morze, to tam trwa kino na leżakach w różnych miejscowościach nadmorskich. W tę sobotę na przykład w Chłapowie na stadionie KS Cliff o 22:00 odbędzie się projekcja filmu Iluzja 3, czyli kolejnej odsłony popularnej serii o grupie utalentowanych iluzjonistów. Na pewno nie zabraknie sztuczek magicznych i widowiskowych scen.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
9: ma. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
11: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
13: Zgarniasz
14: 15 tysięcy złotych!
15: Ja nie mogę!
12: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
19: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
20: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato!

Trzeba patrzeć w niebo, może będą jakieś fajerwerki. Katy Perry i jej fajerwerki na koniec pierwszego party zestawu w piątkowym Max Party. A jak nie fajerwerki, to na pewno spadające gwiazdy. No trzeba podziwiać piękne wakacyjne niebo, jeżeli tylko będziecie mieli okazję, do czego was zachęcamy. No i nie odchodźcie daleko, bo u nas będą się działy imprezowe rzeczy. Przemek Grabowski i DJ Rafmix z wami, a kolejny set otwiera Żabson, Hellfield i Sentino. No to lecimy na imprezę do Sopotu.

0: Taki klasyk w naszym wakacyjnym Max Party, Usher i jego DJ Garas Fallen in Love. Usher to taki wokalista, który umiejętnie łączy R&B i elementy imprezowe. I jeszcze raz przypomnimy sekret jego formy po tylu latach. Przede wszystkim nie robimy sobie już kolacji po 20. Słyszeliście? No to o tej porze już za późno. Spalamy teraz kalorie, bo w naszym kolejnym secie m.in. Kygo wróci także Alesso.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
8: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
13: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: I po reklamie.

0: I te jej kocie ruchy, jak ona tańczy. Na pewno widzieliście występy Zary Larsson na festiwalu Open Air w tym roku. Kto tak spróbuje, kto tak potrafi, tutaj Zara dla Alesso i Wet. To jest nasze piątkowe Max Party i czas na kolejną klubową, trensową, tym razem premierę. Haro, ha, ha, halo, halo, zróbcie głośniej. Zbierają się wszyscy fani trensu, w szczególności członkowie polskiej Trans Family. No i trwały tutaj dyskusje, Graba i Raf Mix. Spieraliśmy się, kto jest królem trensu. Raf Mix twierdzi, że Tiesto. No rzeczywiście, Tiesto ostatnio wraca do trensu, ale może był tym królem kiedyś, a do dzisiaj pozostaje nim na pewno Armin van Buuren i zdania nie zmienię. Armin i Sasha premierowo w RMF Max. Everlasting.
1: And now, ladies and gentlemen.

0: Do tego skaczemy razem z wami dzisiaj wieczorem przy piątku w RMF Max. Axwell i jego nowość Whatever Turns You On. My też się dopiero rozkręcamy, napędzamy. Najlepsze przed wami w piątkowy wieczór. Wrócimy też trochę do klasyki. Kto pamięta Destination Calabria? Alex Gaudino w naszym kolejnym secie. Będzie też nowość od Aloka z Jennifer Lopez, która przecież świętuje swoje 57. urodziny. No taka gwiazda to świętuje, wiecie, no nie jeden dzień, ale przynajmniej przez tydzień będzie ich nowość Everything Is Fine.
1: Czas na Tour de Club. Jeśli nie macie planów na ten weekend, to pozwólcie, że ja wam przedstawię, jak można spędzić weekend w Polsce. Piotr Ambroże, zapraszam. Na przykład warto w ten weekend pojechać do Włocławka, ponieważ tam będzie fiesta balonowa. Niebo nad Włocławkiem rozświetlą kolorowe balony na ogrzane powietrze. A w trakcie zawodów uczestnicy będą rywalizować o prestiżowy puchar prezydenta miasta. To wyjątkowa okazja na podziwianie barwnego spektaklu na tle letniego nieba. No i umówmy się, można zrobić fajne zdjęcia. Oficjalne otwarcie zaplanowano na sobotę właśnie od godziny 15. Miejsce: lotnisko Kruszyn. Warto też wybrać się na Zamek Książ, bo tam w ten weekend rozpocznie się Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko, czyli wydarzenie, które przeniesie nas w sam środek barokowej epoki. Będzie muzyka z tamtych lat, pokazy, rekonstrukcje historyczne, no i niezwykła atmosfera dawnego dworu.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
8: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
9: Zgarniasz
8: 15 tysięcy złotych!
10: Ja nie mogę!
8: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
16: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
15: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
16: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
15: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
16: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
15: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
16: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
17: I po reklamie.

Rafmix w trakcie tego numeru to tak powiedział, że kiedyś to było, chyba mu taką koszulkę załatwię, tak, rzeczywiście było, przypomniane, zagrane, taki klasyk od Alexa Gaudino, to producent aktywny aż do dzisiaj, niezapomniane Destination Calabria, będą takie petardy i nowości, bo dzisiaj to też jest, tak, dzisiaj też są czasy, witajcie po 22, to jest nasz imprezowy czas, Przemek Grybowski, DJ Rafmix i kolejny set otwieramy świeżym bitem, to Levi w numerze A.

Lolo, i wszyscy w dół i później w górę. Flowrider i mistrz autotuna T-Pain. Co to jest ten autotune? No to taki przycisk, prawda? Taka aplikacja, taki skrót sobie włączysz i możesz śpiewać. Każdy śpiewać może trochę lepiej, trochę gorzej. Zostańcie z RMF Max, bo w kolejnym secie w Max Party przy piątku mega klasyk Sick Bromance to tak naprawdę Avicii, który początkowo podpisywał się przecież jako Timberg. Wrócimy do jego muzyki.

Dua Lipa to już chyba skończyła ten swój miesiąc miodowy, prawda? No chyba jej wystarczy tego wolnego. Czekamy na nowości przed chwilą w numerze Physical. To jest RMF Max na wakacjach. Za chwilę klasyk Faithless, ale podkręcony ostatnio Faithless i Bibi Rexa New Religion. Teraz kolejny house'owy klasyk, który wrócił po latach i cały świat tańczy zupełnie tak, jakby to była nowość, bo numer pięknie się zestarzał i wciąż można słuchać z wielką przyjemnością. To DJ Armand Van Helden otwiera nasz kolejny set. Taka petarda w RMF Max. I want your soul.

Powtórzmy to, powtórzymy, obiecuję. Martin Garrix i Ed Sheeran razem na naszym piątkowym Max Party. Teraz impreza na jachcie. Słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście, ale Tiesto chwali się, jak spędza wolny czas. To nie jest jakaś taka mała łódeczka, którą można popływać na Mazurach. To nie jest jachcik, to nie jest jacht, to jest mega jacht. Przeogromny, przedrogi. Ciekawe, ile kosztuje zatankowanie takiej łajby. No i ciekawe, czy Tiesto czasami łapie za ster. Tiesto pozdrawia ze swojego mega ekskluzywnego jachtu. Myślę, że wszyscy koledzy z branży muzyki klubowej bardzo mu zazdroszczą. No jak nie, jak tak, tylko się nie przyznają. Tiesto teraz w RMF Max, jego Lay Low.

0: Nasza kolejna nowość, która czeka na wasze wakacyjne głosy na liście Hopbence też, to Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. Nie, to nie ostatni dzień lata, może ostatni dzień lipca, to tak, ale przed nami jeszcze mnóstwo wrażeń, no i jeszcze dobrego bitu w Max Party przy piątku. Wróci Robin Schulz. Wrócimy też do jednej z pierwszych produkcji Calvina Harrisa. Jak myślicie, o który kawałek chodzi?
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

0: słońca.
1: Jak gofy z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato!

I to właśnie ten numer, jeden z pierwszych wielkich hitów od Calvina Harrisa, do którego cały świat tańczy aż do dziś. I'm Not Alone, chociaż wcześniej były jeszcze inne produkcje, na przykład Acceptable in the 80s. No i był taki czas, kiedy Calvin Harris sam nawijał, śpiewał w swoich produkcjach i tutaj też słychać było jego głos. No właśnie tym bitem Calvin zakończył swój set na festiwalu Tomorrowland. Podobno był jakiś taki zniesmaczony, niezadowolony, rzeczywiście miał tam trochę kwaśną minę. A co w naszym Max Party przy piątku? Kolejna nowość teraz. Yearbox wraca w numerze Babylon.

Taylor Swift w piątek na wakacjach w RMF Max. Teraz coś dla fanów lodów. Zrobiło się ciepło ostatnio, wiadomo, jak lato, jak wysokie temperatury, muszą być lody, ale wiecie, gdzie są mistrzami lodów? Wiadomo, że we Włoszech też, ale również w Japonii, bo oni tam mają różne gadżety, różne automaty, różne dziwne wynalazki. Mają też także automaty, które sprzedają lody schłodzone do takiej temperatury, dzięki której nie topią się nawet przez kilka minut. Zabierasz sobie takiego lodzika i zdążysz dojść do plaży i jeszcze nawet się poopalać. Pozdrawiamy tych, którzy jutro wybierają się na opalanie, teraz na imprezowanie. Justa Jagstyle i Jon Remix Turn the Lights Off w RMF Max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

Co więcej, to Fuka i Lipka i Enklawa w naszym piątkowym Max Party. Mamy kolejne wiadomości z nadmorza, także naszego bałtyckiego. No, zrobiło się cieplej ostatnio, w końcu można było poplażować, ale słuchajcie, są też badania, które pokazują, że zapach morskiego powietrza pomaga wielu osobom szybciej się wyciszyć. A co zrobić, jeżeli ma się daleko do plaży? Naprawdę daleko, daleko. No wiecie, Rafmix sugeruje, że są takie odświeżacze powietrza, a la morska bryza. Okej, ale proszę tego akurat za mocno i za dużo nie wąchać, żeby nie było, że w głowie się zakręci. A kto zakręci teraz u nas w Max Party? Za chwilę Jax Jones, teraz topiki Becky G w RMF Max. No sorry, papi.

Takie rzeczy robi w Max Party nasz DJ Rafmix. Trochę White'a, trochę Lukasa i Steve'a. To coś i Too Good. Takie bity macie u nas na wakacjach. No to za chwilę bardzo plażowo DJ Goya i Jason Derulo, Michiko. Teraz Rita Ora. Gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek słuchacie, po prostu anywhere.

Ale Farben wygrał ostatnio nasze przebojowe bingo. Wrócił na miejsce pierwsze listy Hobbensy w tym tygodniu, właśnie w tym numerze Body Talk. I właśnie tak przebojowo kończymy piątkową edycję Max Party na wakacjach. Zamykamy lipiec, otwieramy sierpień. Jutro też będziemy tańczyć wieczorowo. Dziękujemy za dzisiaj, Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Czekamy też na wasze pomysły, propozycje, co macie u siebie na imprezowych playlistach. Dajcie znać SMS-owo na 3001. Koszt jak zwykły SMS. Miłego weekendu, cześć!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.